0: minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 13-latek śmiertelnie pobity na Mazurach. Jest śledztwo. Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy jest niewinny. Sprawdzimy też, ile Polacy najczęściej wkładają do weselnej koperty. Miriam Lipińska. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
3: Wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
2: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów. Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
4: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
2: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
4: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Modzior może być partnerem Polski.
6: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
7: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
2: Madziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
1: Te programy powtarzamy.
8: Gość Radia 7.
9: Audycja Gość Radia 7, Barbara Plochy. Dzień dobry Państwu. Moim Państwa gościem jest dziś starosta Mławski, Witold Okumski. Dzień dobry Panie Starosto.
10: Dzień dobry Pani Redaktor. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia 7.
9: Panie Starosto, no naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od Mławskiego Szpitala, od kondycji Mławskiego Szpitala, która zdaje się nie jest najlepsza.
10: Wydaje mi się, że nie przypadkiem, pani redaktor, pyta mnie właśnie o sytuację w naszym Mławskim Szpitalu, gdyż było to tematem i ostatniej sesji Rady Powiatu Mławskiego.
9: No, ale mieszkańcy też chcą wiedzieć.
10: Tak,
9: nie?
10: I jaki jest niestety przedmiotem naszej troski. Istotnie, no ta sytuacja ekonomiczna naszego szpitala, ona znacząco się pogorszyła, trzeba powiedzieć, od sytuacji, jaka miała miejsce w ubiegłym roku do chwili obecnej. Pan dyrektor na sesji powiedział, że do tego, żeby utrzymać szpital i żeby zapewnić finansowanie szpitala, potrzeba jest pomocy w wysokości 13,8 miliona złotych. To są ogromne pieniądze. I rzeczywiście no, pan dyrektor pracuje nad tym, bo to właściwie są jego zadania, muszą być jego propozycje, w jaki sposób zaradzić tej trudnej sytuacji.
9: No bo też trzeba pamiętać o tym, że starostwo jest organem prowadzącym, więc no mam nadzieję, że to jest, tak mówiąc obrazowo, łódka, w której wszyscy wiosłują w jedną stronę, a nie przeciągają linę.
10: To znaczy, trzeba w tym momencie powiedzieć, że tak jak powiedziałem, że pan dyrektor pracuje nad tym, żeby przedstawić rozwiązania, jak wyjść z tej trudnej sytuacji. Natomiast musimy też pamiętać, że szpital jest taką specyficzną jednostką. W nazwie ma samodzielny zakład opieki zdrowotnej.
9: No dobrze, ale ja zapytam wprost, czy może liczyć na wsparcie? No, oczywiście wsparcie finansowe pewnie najbardziej z zarządu powiatu. Ja
10: myślę, pani redaktor, tak, że przede wszystkim pamiętajmy, że w ubiegłym roku szpital otrzymał ogromne wsparcie zarówno od powiatu, miasta Mławy. Pragnę tylko przypomnieć, że powiat mławski tylko przekazał 2 miliony na spłatę zobowiązań, udzielił pożyczki w wysokości 2 miliony na spłatę zobowiązań, przekazał kwotę 1 000 000 złotych na SOR oraz jeszcze inne dodatkowe środki. Rozpoczęliśmy inwestycję zakładu leczniczego do SOR-u o wartości 3,5 miliona złotych, która jest kontynuowana i będzie w tym roku odebrana. Udzieliliśmy również wsparcia na cyfryzację w szpitalu w wysokości 1 200 000 złotych. Ale proszę mi jednak pozwolić skończyć. Okay. Tylko my w ubiegłym roku, liczę do dziś, prawie 5 milionów złotych. To jest wsparcie szpitala. Gdy weźmiemy miasto Mławę, ono dołożyło 2 miliony. Mamy prawie 7 milionów. Gminy, które dołożyły ponad 7600. I proszę popatrzeć, pomimo tak dużej pomocy sytuacji ze strony zarówno samorządu powiatu mławskiego, miasta Mławy, gmin naszego powiatu, sytuacja niestety uległa pogorszeniu. No i przede wszystkim to pan dyrektor powinien zaproponować i podjąć działania, które zaczną równoważyć koszty tego szpitala, czyli zyski i wydatki. No bez takiego liczenia i zmierzania do tego, żeby wydatki i wpływy się nie zaczęły równoważyć, no sytuacja nie będzie prostą tego szpitala. Myślę, że nad tym w tej chwili pan dyrektor się skupia i będzie proponował jakieś rozwiązania, które powinny doprowadzić do tego, żeby ta sytuacja ekonomiczna nie była aż tak trudna. No trzeba też dodać, że ta sytuacja ekonomiczna, która obecnie jest, spowodowana jest również tym, że nasz szpital nie wykonał ryczałtu. Wykonał tylko 90% ryczałtu, przez to przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zmniejszyły się o kwotę blisko 4,7 miliona złotych.
9: No i co teraz z tym będzie?
10: Czekamy na propozycję. Proszę wierzyć, to nie starosta jest w szpitalu, nie zarząd powiatu. My nie mamy jakichś takich funkcji jako starosta czy zarząd funkcji kontrolnych. Te funkcje kontrolne to wyłącznie ma organ tworzący, czyli Rada Powiatu, oraz jest też, trzeba powiedzieć, Rada Społeczna Szpitala, która powinna na bieżąco tą sytuację analizować i przedstawiać rozwiązania. No niewątpliwie trwają prace. Zarząd już raz się spotkał. Spotykamy się kolejny raz z panem dyrektorem w piątek, z dyrekcją szpitala. No i myślę, że czekamy na te propozycje, jakie przygotuje pan dyrektor, bo tak naprawdę, tak jak podkreślam, to jest samodzielny przykład. I wszystkie inicjatywy, zmiany, jakiekolwiek, muszą się pojawiać ze strony pana dyrektora szpitala.
9: No, ale z pustego to nawet Salomon nie naleje, prawda? I sytuacja szpitali powiatowych jest dramatyczna, nie tylko Mławskiego Szpitala. Jeśli nie zmieni się sposób finansowania szpitali powiatowych, no to co, będziemy zamykać po kolei oddziały, żeby szukać oszczędności? Taki jest kierunek, czy jaki jest kierunek?
10: O to powinniśmy znowu zapytać pana dyrektora, bo to nie zarząd, nie starosta zamyka oddziały. Ja również jestem przeciwnikiem zamykania oddziałów.
9: Bo jak się raz nie zamknie, to już się ich nie uruchomi.
10: Gdyż uważam, że nie tędy droga jest poprawiania sytuacji ekonomicznej i finansowej poprzez zamykanie kolejnych oddziałów. Proszę zwrócić uwagę, zamknęliśmy ginekologię i położnictwo i co mamy dzisiaj? Mamy sytuację jeszcze trudniejszą, o wiele trudniejszą niż była rok temu, więc nic z tego nie wynikło. Natomiast oczywiście sytuacja szpitali ogólnie powiatowych jest zróżnicowana. to nie jest tak, że wszystkie szpitale są w trudnej sytuacji, są w różnej sytuacji. Pragnę powiedzieć, że tak naprawdę na poziomie roku ubiegłego to myśmy prawie nie mieli zadłużenia. Zadłużenie było wręcz symboliczne. A w tej chwili nas, niestety spirala zadłużeń się nakręca.
9: No i trzeba ją zatrzymać.
10: Ale to muszą być przede wszystkim zatrzymać mogą je działania. Konkretne działania, które musi podjąć dyrektor szpitala.
9: A jeżeli ich nie podejmie, to co zmieni pan dyrektora?
10: No, oczywiście ja rozumiem, że trzeba wziąć pożyczkę. Tak jak w budżecie domowym mamy. Jeżeli biorę pożyczkę, to ta pożyczka powinna mi pomóc wprowadzić działania naprawcze. Natomiast jeśli pożyczka, czy środki, które my będziemy przeznaczać, tak jak to było w ubiegłym roku, nie powodują poprawy...
9: Nie powodują poprawy,
10: to znaczy, że zmierzamy w złym kierunku i po prostu, no, jeszcze raz powiem, oczekujemy, że pan dyrektor przedstawi konkretne działania, które on zamierza podjąć w związku z tą sytuacją.
9: Rozważa pan taką sytuację, że jeżeli to, co przedstawi dyrektor, nie będzie satysfakcjonowało rady, nie będzie satysfakcjonowało zarządu powiatu, to rozważacie zmianę dyrektora?
10: W tej chwili nie rozważamy takiej sytuacji. Oczekujemy na to, że pan dyrektor przedstawi konkretne rozwiązania, które z jednej strony będą ograniczać wydatki bieżące szpitala, bo to jest najwyższy czas, żeby te wydatki były mniejszymi. No nie może być tak, jak w roku ubiegłym, że my mamy w starostwie 100 pracowników, na podwyżki dajemy powiedzmy 900 tysięcy. Szpital ma 32 czy 3 pracowników administracji, a na podwyżki jest 1 200 000. Więc oczekujemy racjonalizacji wydawania tego budżetu przede wszystkim i podjęcia działań takie, które nikt nie mówi, że tu cuda ktoś zrobi w ciągu miesiąca, dwóch, pół roku. Ale muszą być to działania, które będą zmierzać do tego, że ten szpital musi się powoli zacząć bilansować i wiem, że nad tym pan dyrektor pracuje i oczekujemy tutaj propozycji rozwiązań, jakie zamierza podejmować, tak? Musimy zrozumieć to, że nikt nie jest w stanie ciągle pobierać pożyczek.
9: No właśnie, bo to jest też niebezpieczne dla budżetu.
10: Dokładnie. To jest prosta droga do tego, nakręcamy spiralę, powiedzmy, nakręcenie spirali długów powoduje, że z czasem przestajemy być wypłacalni, tracimy płynność finansową i to jest niezwykle niebezpieczne. A dziś właściwie trzeba powiedzieć, że no ta sytuacja taka na pograniczu utraty płynności finansowej, ona jest i adekwatnie do tej sytuacji muszą zostać podejmowane działania.
9: Mam nadzieję, że to nie jest prosta droga do zamknięcia szpitala powiatowego w Mławie, bo tego z pewnością nikt by nie chciał.
10: Nie ma już takiego pojęcia jak pojęcie, powiedzmy, likwidacji szpitala.
9: No ale jeżeli zlikwidujemy większość oddziałów, no to będą tylko
10: budynki. Dlatego też powiedziałem, że to jest droga donikąd. To nie tędy droga. Mi się wydaje, że obecnie pan dyrektor ponad półtora roku już pracuje w tym szpitalu, więc ma dokładny obraz funkcjonowania tego szpitala i mam nadzieję, że zaproponuje działania, które jednak będą racjonalizowały wydatki przede wszystkim.
9: No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli nie będzie specjalistów, którzy będą mieli dobrze zapłacone, też ten szpital nie będzie przyciągał pacjentów, więc to takie trochę błędne koło, ale sprawie będziemy się przyglądać i rozumiem,
10: ale to
9: że
10: takie, pani redaktor, błędne koło, tylko proszę zobaczyć, mamy sąsiedni powiat, sąsiednie miasto Żuromin i ono równoważy, ma specjalistów, więc to tak bym powiedział.
9: Czyli co, uważa pan, że szpital jest źle zarządzany?
10: Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że różnie sobie szpitale radzą. To nie jest prawda, że wszystkie szpitale powiatowe w Polsce są zadłużone. To jest nieprawda. Są starostwa, które uważają, że skoro źle są finansowane przez Fundusz Zdrowia, zakładają sprawy przeciwko Narodowemu Funduszowi Zdrowia w sądzie, tak?
9: Plany są takie? Ma pan taki plan, czy nie?
10: Ale to nie ja. Ja nie jestem tutaj. Ja nie mogę założyć takiego, bo to może zrobić szpital, jeśli uważa, że ma źle wycenione usługi, czy niezapłacone za jakieś wykonania. To tu podmiotem jest szpital, nie jest podmiotem starosta.
9: No dobrze, będziemy się sprawie przyglądać. Fakt jest jeden. Mieszkańcy Mławy, powiatu mławskiego oczekują, że mławski szpital będzie funkcjonował i będzie dobrze funkcjonował, a opieka będzie na najwyższym poziomie. To się oczywiście wiąże z kosztami i z dobrym zarządzaniem. nie tylko przez dyrektora, ale też przez zarząd powiatu. I mam nadzieję, że tak jak wspomniałam wcześniej, wszyscy wiosłujemy w tę samą stronę. Starosta powiatu mławskiego, Witold Okumski, był moim i Państwa gościem. Panie starosto, bardzo Panu dziękuję za rozmowę.
10: Dziękuję serdecznie, Pani redaktor.
9: Do usłyszenia, Barbara Ploch.
1: Te programy powtarzamy.

0: Jest godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 maja. W 1981 roku odbyła się premiera filmu Polonia Restituta. W rolę Stefana Żeromskiego wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Po co ta przysięga? Po co idziemy przeciwko Francji? Wbrew naszej tradycji.
2: W 2011 roku urodzony w Makowie Mazowieckim doktor habilitowany Janusz Gołota został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i za osiągnięcia w działalności społecznej.
4: Każdy człowiek młody ma w sobie siłę i sztuką być akuszerem.
2: W 2011 roku walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Przaśnika Mirosławowi Krejpowiczowi, znanemu kolekcjonerowi i posiadaczowi licznych zbiorów, m.in. starych fotografii oraz pocztówek.
5: Zapewne dla części Państwa jestem znany od wielu, wielu lat. Mieszkaniec Ciechanowa.
2: W 2017 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk strzelił swoją 30. bramkę w sezonie i został najskuteczniejszym piłkarzem Anderlechtu w jednym sezonie w XXI wieku.
6: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: W 2020 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Powołanie o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. W rolę przyszłego papieża wcielił się urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
7: Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryły.
2: Urodzili się w 1920 roku Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. W 1967 roku odwiedził w działdowskim szpitalu rannego w katastrofie kolejowej księdza Mariana Jaworskiego, honorowy obywatel miasta Mława.
8: W Polsce mi się wszystko podoba, Polska mi się podoba.
2: W 1937 roku Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, honorowa obywatelka płońska.
9: Nie pozwolimy znieważać bohaterów. Nasza młodzież, która tłumnie zwiedza naszą wystawę, cytuje słowa z harcerskiej pieśni „Gdzie jesteście?”.
2: W 1954 roku w Mławie Waldemar Tkaczyk, muzyk rockowy, basista, gitarzysta, perkusista, kompozytor, autor tekstów. Karierę muzyczną zaczynał od gry w lokalnych zespołach amatorskich. Razem z Grzegorzem Skawińskim tworzył Mławski Kameleon, a od 1975 roku grali w zespole Akcenty, przekształconym później w Kombi. W 1992 roku wspólnie ze Skawińskim podjął decyzję o odejściu z zespołu. Dołączył ponownie do Skawińskiego, gdy ten tworzył najpierw Skywalkera, a potem ONA. Jest autorem tekstów wielu znanych przebojów, m.in. Nasze Randewu, Nie ma zysku czy Nietykalni.
10: Nietykalni żyją pośród nas.
2: W 1970 roku w Mławie Anna Dalkowska, doktor nauk prawnych, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
11: Sędziowie, którzy uzyskali powołanie, inwestyturę do orzekania, korzystają z konstytucyjnej ochrony nieusuwalności.
2: W 1974 roku w Mławie Robert Szprengiel, śpiewak operowy, baryton.
12: Dzień dobry, witam serdecznie, drodzy mławianie. Robert Szprengiel kłania się bardzo nisko.
2: W 1980 roku Marek Gołębiewski, piłkarz m.in. Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie oraz trener m.in. Legii Warszawa i Chrobrego Głogów.
13: W Legii muszą grać zawodnicy tacy, którzy...
2: Marek Gołębiewski, piłkarz m.in. Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie oraz trener m.in. Legii Warszawa i Chrobrego Głogów.
13: W Legii muszą grać zawodnicy tacy, którzy naprawdę...

0: Reklama.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują

0: Utrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 7.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Polka wśród rannych po ataku na przechodniów w Modenie. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja, rusza remont trasy do Morskiego Oka. Miriam Lipińska. Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
8: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
7: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
9: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
7: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania w Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji. Dziś poznamy ceny maksymalne paliw na jutro, a na razie za tankowanie płacimy tyle samo co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, benzyna 98 6 zł i 93 grosze, a olej napędowy 6 zł i 82 grosze za litr. W kilku miejscach Warszawy zawyją dziś syreny, ale to tylko test. Chodzi o sprawdzenie, czy działają poprawnie. Syreny zawyją na Wawrze, Saskiej Kępie, Białołęce, na Bielanach i na Bemowie. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty Mickiewicza. Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą. Albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
7: Prace i związane z nimi utrudnienia mają potrwać aż do wakacji.
6: To są wiadomości Radia 7.
0: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kapitan naszej kadry w sobotę ogłosił, że nie przedłuży wygasającego za miesiąc kontraktu. Kibice zdążyli przygotować mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana, a po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barca wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie 2 meczów biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw 1 bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek.
11: Tak, decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
0: Polacy na Mistrzostwa Świata pojadą po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w styczniu w Niemczech. Aluron Warta Zawiercie po raz drugi z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał, podobnie jak rok temu, z Perugią. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta, mówi środkowy Mateusz Bieniek.
12: Kazali, że się byli dużo lepszą drużyną, aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa, bo ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. Ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy. To jest wielka sprawa.
0: Bez medalu tę edycję Ligi Mistrzów zakończył PGE Projekt Warszawa. W meczu o brąz polski zespół przegrał z Ziratem Ankara 2-3. Jannik Sinner, zwycięzcą turnieju tenisowego w Rzymie, ulubieniec włoskiej publiczności, w finale tysięcznika pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4 i został pierwszym Włochem od 50 lat, który wygrał ten turniej. Rywalizację kobiet wygrała Elina Svitolina. Ukrainka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w finale po 3-setowym pojedynku pokonała Amerykankę Coco Gauff. A dziś w Paryżu ruszają eliminacje do wielkoszemowego French Open.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
7: Na termometrach dziś od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu. Do tego przeważnie pochmurno, z przelotnym deszczem.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Powiat z rządowym wsparciem będą zakupy sprzętu kryzysowego. Mława wręczono nagrody za niezapominajki. Hegemon polskiego futsalu. Podsumowanie sezonu KS Górno Nowy Świt. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat działdowski otrzyma prawie 1 400 000 zł na poprawę bezpieczeństwa i gotowości kryzysowej. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Dzięki dofinansowaniu samorząd kupi specjalistyczny sprzęt oraz zmodernizuje stację uzdatniania wody. W planach są zakupy m.in. ciągnika ładowarki teleskopowej, koparko ładowarki, agregatu prądotwórczego i beczkowozu. Powiat chce też doposażyć służby w sprzęt do łączności i zorganizować szkolenia z zakresu ochrony ludności. Całkowita wartość zadania wynosi blisko 2,5 miliona złotych. Ponad 1 000 000 złotych dołoży do inwestycji powiat działdowski. Rozpoczynają się wstępne zgłoszenia dzieci do nowego gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie. Placówka ma rozpocząć działalność 1 września. Opieka będzie prowadzona od godziny 6 do 17. Do żłobka będą mogły uczęszczać dzieci od 20 tygodnia życia do 3 lat. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Mochowo. Jeśli pozostaną wolne miejsca, szansę otrzymają także mieszkańcy spoza gminy. Wstępne zgłoszenia urząd przyjmuje do 29 maja. Można je składać osobiście w urzędzie gminy lub telefonicznie. Samorząd podkreśla, że zgłoszenie ma charakter informacyjny i nie jest jeszcze właściwą rekrutacją. Budowa żłobka jest współfinansowana z programu Aktywny Maluch oraz środków Krajowego Planu Odbudowy. Laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zawsze będę pamiętać odebrali nagrody w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Konkurs zorganizowano z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. To wyjątkowe święto także dla radiowców, mówi prezes Radia 7 i jurorka konkursu Barbara Ploch.
3: Święto Polskiej Niezapominajki to bardzo radiowe święto, ponieważ jego pomysłodawcą był redaktor pan Andrzej Zalewski. Święto przypomina nam przede wszystkim o pięknie przyrody, która nas otacza, znaczeniu bioróżnorodności oraz o potrzebie pielęgnowania ważnych chwil, miejsc i lokalnych tradycji.
2: Konkursowe prace miały różnorodną tematykę, mówią uczestnicy.
4: Moją rodzinę, bo chciałabym zawsze pamiętać o moich bliskich.
5: Starą, dawną Polskę, która po prostu trzeba o niej pamiętać.
6: Mojego kotka i psa, o których nie chcę zapomnieć, bo są dla mnie bardzo ważne.
7: Przedstawia figurkę w mojej miejscowości, która jest już bardzo stara i wiele przeżyła.
8: Od niedawna opiekuję się teraz tą figurką ja i babcia.
9: Moja praca przedstawiała mnie patrzącą na ruiny wojny i znak Powstania Warszawskiego, gdzie byli też, uczestniczyli harcerze, bo sama jestem harcerką, jest to dla mnie ważne.
2: Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz pachnące niezapominajki. Przygotowano także kwiatowe kule i pamiątkowe przypinki wykonane przez grupę florystyczną Miejskiego Domu Kultury w Mławie. W ramach finału w Galerii Fuaje zaprezentowano wystawę nagrodzonych prac. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Organizatorami konkursu byli Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Sport. Po świetnym mistrzowskim sezonie 2024-2025 wydawało się, że KS Górno nowymi konkursu byli Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Sport. Po świetnym mistrzowskim sezonie 2024-2025 wydawało się, że KS Górno Nowy Świt jest już

0: Notowały choćby jednego straconego punktu. Niesamowitą formę dobrze obrazuje ligowy bilans bramkowy. 222 strzelone bramki i zaledwie 26 straconych. Ligowe dominatorki dołożyły do tego zdobyty Puchar Polski, zamykając rozgrywki z podwójną koroną. Zespół zebrał również kluczowe doświadczenie w kontynentalnych rozgrywkach, zajmując czwarte miejsce na klubowych mistrzostwach Europy, gdzie zawodniczki mogły zmierzyć się z bardziej doświadczonymi rywalkami ze starego kontynentu. Teraz cała ekipa ma czas na zasłużony odpoczynek przed walką o kolejne trofea.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja.

0: Dacia. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Reklama.

0: Radio 7.
1: 7.
2: Tego się słucha. Radio 7.
3: Reklama.
4: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
5: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
6: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
7: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
3: Reklama.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 6 województw z burzowymi alertami. Ważne rozmowy w sprawie obecności w Polsce amerykańskich żołnierzy i wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Barceloną. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcje z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
3: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
2: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
4: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
2: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie. Worki ze zniszczonymi dokumentami znalezione w siedzibie węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu. Jak poinformował nowy premier Węgier Peter Madzier, odkryto także pudła z materiałami z kampanii wyborczej byłego ministra budownictwa Janosza Lazara i partii Fidesz. Zdaniem Madziara odkrycie budzi podejrzenie, że mogło dochodzić do przestępstw, m.in. do nielegalnego finansowania partii. I na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski po raz ostatni wystąpił wczoraj przed własną publicznością w barwach Dumy Katalonii. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. Michał Waszkiewicz.
5: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
6: Visca el Barça y visca Catalunya!
5: Lewandowski opuścił stadion idąc szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
2: I to pomimo, że Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Opaska kapitana, owacja kibiców, łzy w oczach przy zejściu z boiska, na koniec wzruszająca przemowa ze środka murawy w towarzystwie żony i córek. Robert Lewandowski w pięknym stylu pożegnał się z kibicami FC Barcelony po swoim ostatnim meczu na Camp Nou. Do pełni szczęścia zabrakło tylko gola, ale Barca wygrała z Betisem 3-1, a mistrzowski tytuł zapewniła sobie już tydzień temu. W naszej ekstraklasie tytuł zapewnił sobie Lech Poznań, ale na kolejkę przed zakończeniem sezonu 3 drużyny mają szansę zająć 2. miejsce, które premiowane jest grą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Szansy powrotu na pozycję wicelidera nie wykorzystała Jagiellonia Białystok, remisując w Katowicach z GKS-em 2-2, mówi trener Adrian Siemieniec.
7: Wiemy, jaka jest sytuacja w tabeli i już nie wystarczy samo zwycięstwo u siebie za Zagłębiem Lubin. Do wicemistrzostwa musimy też liczyć na pomoc Radomiaka w meczu z Górnikiem, więc to jest taka sytuacja, do której nie chcieliśmy doprowadzić, czyli taka, w której nie wszystko zależy od nas.
5: Tylko punkt do Górnika i Jagiellonii traci Raków Częstochowa, który wczoraj pokonał w Gliwicach Piasta 3-1. A do Ekstraklasy po rocznej przerwie wraca Śląsk Wrocław, który pokonał wczoraj w Bytomiu Polonię 3-1. Bezpośredni awans już wcześniej zapewniła sobie również Wisła Kraków. Zwycięski remis. Polskich piłkarzy ręcznych biało-czerwoni po wygranej 1 bramką w Gracu wczoraj zremisowali w Olsztynie z Austrią 30-30 i awansowali na Mistrzostwa Świata, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
8: Poleciały mi łzy ze szczęścia, to było niesamowite.
6: atmosfera w hali. Dzisiaj się hala Bolsztynia odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata. Coś niesamowitego.
5: W sumie 10 europejskich drużyn wywalczyło wczoraj awans niespodziewanie. Odpadli Węgrzy po dwóch meczu z Serbią. Duńczyk Jonas Vingegaard wygrał 9. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia z metą w stacji narciarskiej Corno alle Scale. To jego drugie etapowe zwycięstwo, ale różową koszulkę lidera zachował Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś kolarze mają wolne, a jutro jazda indywidualna na czas. Hit żużlowej Ekstraligi dla Betardo Sparty. Wrocławianie pokonali mistrzów Polski Presy Toruń 52-38, mówi trener Piotr Protasiewicz.
8: Pamiętajmy, że nie przyjechali zawodnicy, którzy nam się tu położą na torze. Dzisiaj jestem zbudowany tymi zawodami.
5: Pierwszej porażki w sezonie doznał Motor Lublin. Uległ w Lesznie Unii 44-46. W tabeli prowadzi GKM Grudziądz.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na niebie sporo chmur, a na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Yosera. We care, you grow.
5: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
4: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
5: Co one mi dadzą?
4: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
6: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc. Utrudnienia na ulicy Dworcowej. Jabłonowo powstał słownik lokalnej gwary. Noc muzeów. Dawne rzemiosła ożyły w skansenie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Utrudnienia w ruchu pojawią się dziś na ulicy Dworcowej w Sierpcu. Powodem są prace drogowe związane z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Roboty będą prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Tragutta. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Powiat sierpecki alarmuje o zachowaniu ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z tras alternatywnych. Słownik gwary Jabłonowa zaprezentowano podczas spotkania autorskiego w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką książki jest Teresa Dwóżnik-Romańska. Publikacja opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu książki wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie autorskie było wyjątkowe, mówi autorka książki Teresa Dwóżnik-Romańska.
3: No jestem zachwycona spotkaniem. Nie myślałam, że takie będzie wesołe, można powiedzieć. Wesołe, bardzo rozrywkowe wręcz. Jestem zadowolona, jestem uskrzydlona z tego spotkania w Płośnicy. Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i za aktywny udział w tym spotkaniu.
2: Takie publikacje są niezwykle istotne dla regionu, mówi dr Piotr Szatkowski.
4: Utrwalają odchodzący świat, który wyrażamy przez język. Mówi się, że język jednak kształtuje nasz sposób rozumowania, nasz sposób interpretowania świata i te wszystkie dawne słówka, często trudno wytłumaczalne takimi słowami ogólnopolskimi, one odchodzą niestety razem z pokoleniem najstarszych mieszkańców naszych okolic. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to utrwalić, bo forma pisemna jednak zostanie.
2: Spotkanie prowadził Adam Ejnik z Radia 7. Nasza rozgłośnia była patronem medialnym wydarzenia. Pokazy dawnych zawodów, ludowe wierzenia i gry sprzed lat przygotowano podczas Nocy Muzeów w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wydarzenie przyciągnęło ponad 800 osób. Zwiedzający mogli zobaczyć wystawę Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, która przedstawiała rytm życia dawnej wsi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy w poszczególnych zagrodach. W kuźni z Żuromina odbył się pokaz pracy kowala. Uczestnicy obserwowali obróbkę rozgrzanego żelaza oraz powstawanie narzędzi codziennego użytku. W zagrodzie z Rępina zaprezentowano papieroplastykę i tradycyjne ozdoby z papieru. Wiele osób zatrzymywało się także przy pokazie prania i maglowania. Zwiedzający mogli przekonać się, jak wyglądały domowe obowiązki bez nowoczesnych urządzeń. W stodole przygotowano wystawę Dawny transport wiejski. Ekspozycja przedstawiała narzędzia i środki transportu wykorzystywane przed laty na wsi. Na uczestników czekały również gry i zabawy naszych dziadków w zagrodzie z Ostrów. W chałupie z Ligówka odbywał się pokaz szycia na maszynie, a w zagrodzie z Chwał można było zobaczyć pracę szewca. W zagrodzie z Rębowa przygotowano pokaz szycia lalki i misia. Podczas wydarzenia pojawiła się także północnica. Demon ludowy opowiadał o dawnych wierzeniach i tajemnicach regionu. Sport. Mławianka Mława wygrała 2-0 w kluczowym wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź 2. Było to spotkanie 32. kolejki BetClick trzeciej ligi. Duma Zawksza znacznie przybliżyła się do utrzymania w rozgrywkach. Drużyna z serca Łodzi była uznawana za faworyta spotkania ze względu na wyższą pozycję w tabeli i kapitalną serię 6 wygranych meczów z rzędu. Mławianka podeszła jednak do starcia bez żadnych kompleksów. Dobrze zrealizowana taktyka pressingu dała efekt w 40. minucie, kiedy to Widzew pod naporem ofensywnej serię 6 wygranych meczów z rzędu. Mławianka podeszła jednak do starcia bez żadnych kompleksów. Dobrze zrealizowana taktyka pressingu dała efekt w 40. minucie, kiedy to Widzew pod naporem ofensywnej linii Mławianki

0: Bliżej utrzymania. Do końca sezonu pozostają dwa mecze z Lechią Tomaszów Mazowiecki i ŁKS Łomża. Tylko 3 punkty w obydwu gwarantują pozostanie na 4. poziomie rozgrywkowym. Mecz z Lechią będzie ostatnim dla Mławianki na własnym terenie w tym sezonie. Odbędzie się w niedzielę o godzinie 17.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to

0: tańsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
3: Kastorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż. A do tego tylko teraz, przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych, zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Czekamy na ciebie w Kastoramie Smart Mława.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szykują się zmiany w zasadach redukcji punktów karnych. Kryptowaluty, podejście trzecie i pytanie, czy znów będzie weto. Śmiertelny atak niedźwiedzia, nie żyje mężczyzna. Miriam Lipińska. Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
3: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właśnie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
2: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu. Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
4: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
2: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiS-u, Janusz Cieszyński.
5: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
2: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym. Wracamy do kraju. NFZ ogranicza pakiety stomatologiczne. Chodzi m.in. o lakierowanie i usuwanie kamienia. Oznacza to, że od teraz za pełną higienizację jamy ustnej pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Jak komentuje rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski, zmierzamy do pełnej prywatyzacji stomatologii.
6: Liczba spada gabinetów, które mają świadczenia z NFZ-em. Spada dostępność dla pacjentów. A pamiętajmy, zdrowie jamy ustnej to jest mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to jest mniejsze ryzyko nowotworów. To naprawdę takie powiedzenie, że zdrowie zaczyna się w jamie ustnej, nie jest na wyrost.
2: NFZ tłumaczy, że to jedynie doprecyzowanie już istniejących przepisów. Chodzi o zmianę wyceny świadczeń. Pacjent będzie miał dostęp do darmowej profilaktyki. Dziś kolejny dzień matur. Właśnie rusza pisemny egzamin z historii. Z kolei po południu egzaminy z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. To egzaminy nieobowiązkowe.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu na słynnym Camp Nou. Wyprowadził drużynę jako kapitan. Murawę opuszczał przez szpaler złożony z piłkarzy i pracowników klubu. Żegnając się z fanami, był wyraźnie poruszony. Dziękuję, że jesteście tutaj ze mną w tym emocjonującym i trudnym momencie. Kiedy dołączałem do Barcelony, wiedziałem, że ten klub będzie wielki. To, jak mnie przyjęliście, było niesamowite. Zawsze czułem się tu jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje imię. Dziękuję kolegom z drużyny, trenerom, wszystkim w klubie. Przeżyliśmy tu wielkie momenty przez te 4 lata. Jestem dumny z tego, co razem zrobiliśmy. Dziś żegnam się z Camp Nou, ale zawsze będę miał Barcelonę w sercu. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia.
8: Visca el Barça y visca Catalunya!
7: Lewandowski przez 4 lata strzelił do Barcelony 119 bramek, zdobył 3 mistrzostwa Hiszpanii, 3 superpuchary oraz Puchar Króla. Aluron Warta Zawiercie znów ze srebrem siatkarskiej Lidze Mistrzów. W finale, tak jak przed rokiem, polski zespół przegrał z Perugią. Tym razem w starciu z Włochami nie ugrał nawet seta, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
9: Zasłużenie wygrali, trzeba im pogratulować, a dla nas to motywacja do jeszcze cięższej pracy, żeby jeszcze poprawiać swoją grę. Tak jak mówię, cieszymy się na pewno z tego sezonu. Były zloty, były upadki, ale to też buduje charakter i myślę, że na przyszłość to też zaplusuje.
7: Bez medalu Ligę Mistrzów zakończył Projekt Warszawa, bo w meczu o trzecie miejsce przegrał z Iratem Ankara 2-3. Jannik Sinner i Elina Svitolina wygrali prestiżowy turniej tenisowy w Rzymie. Był to ostatni sprawdzian przed French Open. Wielkoszumowy turniej rozpocznie się za tydzień, ale dziś ruszają eliminacje, w których zobaczymy trzy Polki. Maja Chwalińska w pierwszej rundzie zagra z francuską Alice Ram, Katarzyna Kawa z Amerykanką Ayaną Akli, a Linda Klimowiczowa z Serbką Lolą Radiwojewicz. Cleveland Cavaliers uzupełnili stawkę najlepszych czterech drużyn w koszykarskiej lidze NBA. W decydującym siódmym meczu drugiej rundy play-off pokonali Detroit Pistons 125-94. W finale konferencji wschodniej Cavaliers zagrają z New York Knicks Jeremiego Sochana. Na zachodzie zmierzą się ze sobą dwie najlepsze drużyny fazy zasadniczej. Broniąca tytułu Oklahoma City Thunder zagra z San Antonio Spurs.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Na niebie nad Polską dziś sporo chmur i będą to chmury deszczowe. W całym kraju przelotnie popada. A na termometrach maksymalnie od 12 stopni na Pomorzu, przez 15 na Dolnym Śląsku, 16 na Podkarpaciu, do 20 na Mazowszu.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenie. Telefon 516 177 547. 516 177 547. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 maja. W 1981 roku odbyła się premiera filmu Polonia Restituta. W rolę Stefana Żeromskiego wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Po co ta przysięga? Po co idziemy przeciwko Francji? Wbrew naszej tradycji.
2: W 2011 roku urodzony w Makowie Mazowieckim doktor habilitowany Janusz Gołota został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i za osiągnięcia w działalności społecznej.
4: Każdy człowiek młody ma w sobie siłę i sztuką być akuszerem.
2: W 2011 roku walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Przaśnika Mirosławowi Krejpowiczowi, znanemu kolekcjonerowi i posiadaczowi licznych zbiorów, m.in. starych fotografii oraz pocztówek.
5: Za wiele dla części Państwa jestem znany. Od wielu, wielu lat mieszkaniec Ciechanowa.
2: W 2017 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk strzelił swoją 30. bramkę w sezonie i został najskuteczniejszym piłkarzem Anderlechtu w jednym sezonie w XXI wieku.
6: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: W 2020 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Powołanie o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. W rolę przyszłego papieża wcielił się urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
7: Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryły.
2: Urodzili się w 1920 roku Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. W 1967 roku odwiedził w Działdowskim Szpitalu rannego w katastrofie kolejowej księdza Mariana Jaworskiego, honorowy obywatel miasta Mława.
8: W Polsce mi się wszystko podoba. Polska mi się podoba.
2: W 1937 roku Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, honorowa obywatelka płońska.
9: Nie pozwolimy znieważać bohaterów. Nasza młodzież, która tłumnie zwiedza naszą wystawę, cytuje słowa z harcerskiej pieśni „Gdzie jesteście?”.
2: W 1954 roku w Mławie Waldemar Tkaczyk, muzyk rockowy, basista, gitarzysta, perkusista, kompozytor, autor tekstów. Karierę muzyczną zaczynał od gry w lokalnych zespołach amatorskich. Razem z Grzegorzem Skawińskim tworzył Mławski Kameleon, a od 1975 roku grali w zespole Akcenty, przekształconym później w Kombi. W 1992 roku wspólnie ze Skawińskim podjął decyzję o odejściu z zespołu. Dołączył ponownie do Skawińskiego, gdy ten tworzył najpierw Skywalkera, a potem ONA. Jest autorem tekstów wielu znanych przebojów, m.in. Nasze Rendezvous, Nie ma zysku czy Nietykalni.
10: Nietykalni żyją pośród nas.
2: W 1970 roku w Mławie Anna Dalkowska, doktor nauk prawnych, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
11: Sędziowie, którzy uzyskali powołanie, inwestyturę do orzekania, korzystają z konstytucyjnej ochrony nieusuwalności.
2: W 1974 roku w Mławie Robert Szprengiel, śpiewak operowy, baryton.
12: Dzień dobry, witam serdecznie, drodzy mławianie. Robert Szprengiel kłania się bardzo nisko.
2: W 1980 roku Marek Gołębiewski, piłkarz m.in. Świtunowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie oraz trener m.in. Legii Warszawa i Chrobrego Głogów.
13: W Legii muszą grać zawodnicy tacy, którzy naprawdę ponad tą ligę wyrastają, a nie zawsze w każdym meczu to tak widać.
2: Zmarli w 1817 roku w Pułtusku Józef Hornowski, oficer Księstwa Warszawskiego, generał Brygady Królestwa Polskiego. W 1851 roku Michał Wołowski, urodzony w Mławie aktor, dyrektor Teatru Wiktoria w Łodzi, dziennikarz. W 2016 roku Zenona Cieślak-Szymanik, poetka, debiutowała na łamach Tygodnika Ciechanowskiego. Była członkiem Związku Literatów Polskich, oddział w Ciechanowie, a także członkiem Związku Literatów na Mazowszu.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment. Kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do Minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przed nami kolejny dzień z burzami. Są alerty. Jest śledztwo w sprawie kilkunastu fałszywych alarmów. Szczepionka przeciwko boreliozie będzie dostępna w ciągu roku. Miriam Lipińska. 6 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi dziś na Mazowszu, a także w części Podlasia, Warmii i Mazur, Lubelszczyzny, Podkarpacia i województwa kujawsko-pomorskiego. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocniej wiało, w porywach do 65 km na godzinę. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. W każdej sytuacji, gdy mamy informację, że zagrożone jest życie ludzi, przeprowadzamy interwencje, tak wiceszef MSWiA Czesław Mroczek tłumaczy wejście policji do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Wszystko okazało się jednak fałszywym alarmem i jednym z kilkunastu takich w ostatnich dniach. Prawidłowość działań policji podczas interwencji w domu Tomasza Sakiewicza jest sprawdzana, zapewnia wiceminister.
3: Komenda stołeczna dokonuje oceny prawidłowości postępowania, ale w sprawie tych fałszywych zgłoszeń prowadzone jest śledztwo już. Nie dochodzenie, nie sama policja prowadzi to śledztwo. W związku z tym wszystkie elementy związane z prawidłowością również działania policjantów zostaną wyjaśnione.
2: Policja poinformowała, że zatrzymany w tej sprawie mężczyzna był niewinny i został już zwolniony. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Poszukiwanie sprawców trwa. Zmieniamy temat. Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
4: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
2: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
4: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest. W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy trzy Polki i dwóch Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne trzy polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
5: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż trzy rywalki. Marzą o tym trzy polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z ósemką. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
2: Panowie też się szykują na dwa różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Dzień Matki ze Spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Cibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!

0: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura czeka na wyniki sekcji zwłok 13-latka zmarłego na Mazurach. Idą zmiany w zasadach kasowania punktów karnych. Jest już data pogrzebu Krzysztofa Piesiewicza. Miriam Lipińska. Sekcja zwłok zdecyduje o kwalifikacji prawnej czynu, mówi prokuratura po śmierci 13-latka na Mazurach. Śledczy dodali, że na razie skłaniają się ku temu, że sprawcy zdarzenia spowodowali u chłopca ciężki uszczerbek na zdrowiu, którego skutkiem była jego śmierć. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. Chłopiec został znaleziony w ciężkim stanie na podmokłym terenie przy jeziorze Arklickim. Reanimacja nie dała rezultatu. W związku z jego śmiercią zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Szykuje się radykalna zmiana dla kierowców w redukowaniu liczby punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Po zmianach redukcja punktów nie będzie możliwa za przekraczanie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, korzystanie z telefonu, niebezpieczne manewry wyprzedzania czy nieustępowanie pierwszeństwa pieszym. To krok w dobrą stronę, ocenia Włodzimierz Bogaczyk z poznańskiego WORD-u.
3: Jeśli ktoś może redukować te punkty, to może się za kółkiem zachowywać mniej bezpiecznie. Jest taki mechanizm psychologiczny, który sprawia, że teraz coś źle zrobi, ale te punkty zbije 2 razy co pół roku.
2: Obecnie jeden kurs pozwala odjąć 6 punktów karnych. To może być ostatnia chwila na zrobienie go na starych zasadach. Dlatego zainteresowanie kursami rośnie. Kontrowersyjny pomysł organizacji gali walk osób w kryzysie bezdomności jest już pod lupą prokuratury. Zawiadomienie w tej sprawie złożyła kilka tygodni temu Katarzyna Kotula, pełnomocniczka rządu do spraw równości. I właśnie ona dzisiaj zeznawała w sprawie jako pierwsza.
4: Bulwersujący aspekt tej sprawy to jest to, że ktoś próbuje zarobić duże pieniądze, czyli monetyzacja patotreści, w których wykorzystywane są osoby w trudnej sytuacji życiowej.
2: W gali pod nazwą Kloszard Kombat miało wziąć udział 8 osób w kryzysie bezdomności i z niepełnosprawnościami. Część z nich mogła nie być świadoma tego, na co się decyduje. Gala ostatecznie się nie odbyła, ale politycy przygotowują już regulacje dotyczące zakazu patostreamingu. Były szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Andrii Jermak, podejrzany o korupcję, wyszedł z aresztu za kaucją. Za kraty trafił w ubiegły czwartek, 11 kwietnia. Jermak, przez lata uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizacji 460 milionów hrywien przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wracamy do kraju. Jest data pogrzebu scenarzysty filmowego, prawnika i byłego senatora Krzysztofa Piesiewicza. Uroczystości odbędą się w najbliższą środę, 20 maja w Warszawie. Artysta spocznie na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz, współautor scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, zmarł 14 maja, miał 80 lat. Niebawem poznamy maksymalne ceny paliw na jutro, a na razie obowiązują te z weekendu. Litr benzyny 95 kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł i 37 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 82 grosze.

0: Reklama.
1: Dzień Matki ze Spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Cibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w Spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Mława.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
2: Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Liga Obrony Kraju. Podstawowa stacja kontroli pojazdów w Mławie przy ulicy Narutowicza 19 zatrudni doświadczonego diagnostę na podstawie umowy zlecenia. Telefon 516 177 547. 516 177 547.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od rana strajk w trzech zakładach na Śląsku. Chodzi o podwyżki. Będzie szczepionka przeciwko boreliozie od przyszłego roku. Matury zbliżają się do końca, ruszyło już ich sprawdzanie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o trzy zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek. Wynagrodzeń więcej, o tym Grzegorz Kozioł.
3: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
4: I 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników w trzech naszych lokalizacjach, 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
3: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
4: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog, chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
3: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
2: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
5: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
2: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, a także do polskiego rządu o interwencję. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, informuje profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jej skuteczność, co pokazały zakończone właśnie badania kliniczne, to 70%. Na początku szczepionka będzie dostępna dla wybranych grup zawodowych, mówi profesor Zajkowska.
6: Na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami neurologicznymi. W ciągu 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o połowę, podaje ZUS. W grudniu zeszłego roku ponad 879 tysięcy emerytów łączyło pobieranie emerytury z aktywnością zawodową. Średni wiek pracujących emerytów to 69 lat w przypadku mężczyzn i 66 dla kobiet. Pracę rozpoczęli właśnie egzaminatorzy. W weekend zaczęli sprawdzanie matur i będą kontynuować pracę w kolejne weekendy, a to dlatego, że są czynnymi nauczycielami. Stawka za sprawdzenie jednego arkusza w zależności od przedmiotu to 30, 43 albo 59 zł brutto. Majowa główna sesja egzaminów maturalnych zbliża się już do końca. Dziś rozszerzona historia oraz język francuski.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do traw i kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma i Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ceny paliw będą jutro wyższe niż w weekend. Polscy ministrowie udają się do USA w sprawie relokacji wojsk. W Tatrach fatalne warunki i drugi stopień zagrożenia lawinowego. Dorota Werdecka. Paliwo będzie droższe. Ceny maksymalne na jutro są wyższe niż dziś i w weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, litr benzyny 95 ma jutro kosztować nie więcej niż 6,42 zł, benzyny 98 6,97 zł, a oleju napędowego maksymalnie 6,85 zł. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, gdy zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł Federacji Prime MMA. Paweł Razewicz.
3: Gala pod nazwą Closhard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
4: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
3: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
4: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania.
3: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
2: Statek wycieczkowy, którego pasażerowie zakazili się hantawirusem, przypłynął rano do portu w Rotterdamie w Holandii. Zostanie zdezynfekowany, a jego załoga przejdzie kwarantannę. Kapitanem statku jest Polak, nie wymaga on pomocy medycznej. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła do tej pory 10 przypadków zakażenia hantawirusem spośród pasażerów. 3 osoby zmarły. Wiceszefowie MON-u Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski udają się do Stanów Zjednoczonych na spotkania m.in. w Pentagonie. Tomczyk przekazał, że jadą do USA z wiadomością od premiera Donalda Tuska, że Polska jest gotowa na zwiększenie obecności amerykańskiej w Polsce. A to w związku z pytaniami, które pojawiają się po decyzji Waszyngtonu o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich do Polski, mówi Paweł Zalewski.
5: W środę będzie generał Kane, czyli głównodowodząca armii amerykańskiej u ministra wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. A ja będę to wyjaśniał w Waszyngtonie w tym tygodniu. Także w tym tygodniu będziemy mieli więcej odpowiedzi na pytania rzeczywiście, które zawisły i które są całkowicie słuszne.
2: Według szefa resortu obrony nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ocenia, że doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski. Dziś w Warszawie policjanci będą ćwiczyć w rejonie wieżowca Intrako przy ulicy Stawki. To policyjne ćwiczenia z zakresu reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. Ćwiczenia potrwają do wtorku w rejonie Stawki, ale też Andersa i Pokornej. Policja apeluje do wszystkich osób przebywających w tej okolicy o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów. W Tatrach intensywne opady śniegu, wzrosło zagrożenie lawinowe do drugiego. Warunki do uprawiania turystyki są trudne. Możliwe są samoczynne lawiny z mokrego, ciężkiego śniegu, przekazali tatrowcy. Według danych IMGW na Kasprowym Wierchu rano były 33 cm śniegu, a w Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna osiąga 50 cm.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C plus E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.

0: Jest godzina 13:30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Kłaniam się po dobrzyńsku. Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum w Rypinie. Dzisiaj opowiem Państwu o rypiniaku, rypiniance i orle. Tytuł dzisiejszego felietonu trąca jakby legendą, troszkę uruchamia wyobraźnię. Tak jakby o Warsie i Sawie. A nie. Otóż przekornie opowiem Państwu dzisiaj historyjki trzech rypińskich autobusów, które od swych właścicieli otrzymały takie oto piękne imiona. Historia wielce ciekawa. Warto spojrzeć nieco wstecz, jak wyglądały losy autobusów wożących podróżnych na wszystkich dobrzyńskich trasach. Potrzeby komunikacyjne w Rypinie jeszcze w latach 20. zaczęły zaspokajać lokalne firmy transportowe. Jedną z nich była ta należąca do Abrama Josla Nussbaum'a. Nie miał jednak szczęścia chłopina. Raz na trasie z Brodnicy do Rypina jego kierowca spowodował katastrofę samochodową. Wjechał z dużą prędkością do rowu za osiekiem, raniąc przy tym pasażerów. Według jednej relacji miał być nietrzeźwy. Inna wersja mówi, jakoby prowadził podczas jazdy flirt z przygodną podróżną. W miesiąc później podczas jazdy zapalił się autobus. Wśród pasażerów wybuchła panika. Był to już drugi incydent w firmie Nussbaum'a w przeciągu miesiąca. Jeszcze w tym samym 1925 roku, wieczorem 23 grudnia, w jego firmie wybuchł pożar. Zapaliły się beczki z benzyną. Seria detonacji postawiła na nogi mieszczan rypińskich. Gdyby niesprawna akcja straży ogniowej, spłonęłyby pewnie i okoliczne zabudowania. Nie wiemy, jak Nussbaum nazwał swoje pojazdy, ale inny właściciel firmy samochodowej, Edward Kurzonkowski, jeden ze swoich ulubionych autokarów, nazwał Rypiniak. Kurzonkowski był także właścicielem samochodu osobowego, taksi i łącznie aż trzech autobusów. Posiadał dwa Chevrolety mogące przewozić po 9 osób, ale największym pojazdem w jego firmie był mogący przewieźć aż 15 osób Citroen. Rejestracja WR64793. To ten właśnie Rypiniak obsługiwał długie trasy te do Płocka, Dobrzynia i inne. Firma Kurzonkowskiego rozwijała się najszybciej ze wszystkich samochodowych w mieście. Widząc niezdrową konkurencję wśród lokalnych przewoźników, zaproponował założenie spółki. Propozycja została przyjęta i wkrótce pojawiła się rypińska spółka samochodowa. Do spółki weszli Stanisław Milewski z autobusem na 13 osób marki Brockwag, Abram Josef Nussbaum z dwoma Chevroletami na 9 i 12 miejsc, Izaak Miodownik i Moshe Krysz z Chevroletami na 12 i 14 miejsc. Jak widać, w dobie ostrej rywalizacji między przedsiębiorstwami chrześcijańskimi a żydowskimi udało się w Rypinie stworzyć nowoczesną firmę konkurującą z powodzeniem o rynek komunikacyjny. Autobusy spółki regularnie obsługiwały linie Sierp-Rypin, Rypin-Brodnica, Rypin-Dobrzyń nad Rwęcą, Rypin-Lipno. Na wszystkich liniach kursy obustronne odbywały się dwa razy dziennie. Wszystkie 7 autobusów podzielono tak, by 4 stanowiły stałą obsługę tras, natomiast 3 były autobusami rezerwowymi na wypadek awarii lub kursów dodatkowych. Wśród nich była także rypinianka, autokar pana Milewskiego, która nawet padła ofiarą porwania. Milewski, szukając oszczędności w swojej firmie, postanowił zarejestrować ją na swojego szofera. Gdy przyszedł czas płacenia podatków, on ich nie zapłacił, a komornik zgłosił się do Bogu Ducha winnego szofera. Ten wymówił się, iż auto de facto nie jest jego, a Milewskiego, i że płacić nie będzie. A do czasu uregulowania należności wyprowadził się do swojej rodzinnej Brodnicy, zabierając autobus Rypiniankę. Milewski, chcąc nie chcąc, musiał uregulować płatności, a tymczasem Rypinianka była na wczasach w Brodnicy ze swoim ukochanym szoferem. Jak widać, dotąd historie autobusów wiązały się z ich pierwotnym przeznaczeniem, czyli podróżowaniem i transportem. Na koniec historia, która opowiada ostatnią podróż autobusu. Mianowicie Orzeł był flagowym autobusem w firmie transportowej niejakiego Kona, Żyda z Rypina. Kon, nie wytrzymawszy konkurencji ze spółką samochodową, postawił swój pojazd na podwórzu pana Brauna, także Żyda ze Śródmieścia w Rypinie. Tam po dłuższym postoju do autobusu wprowadziła się 6-osobowa rodzina dozorczyni pana Brauna, gdzie z mężem i 4 dzieci sobie zwyczajnie pomieszkiwała. Dla ogrzania wstawiła sobie nawet kozę, czyli mały piecyk, z którego przez dostawiony komin ulatniał się dym. Smutny obraz uziemnionego autobusu obrośniętego mchem z rurą zamiast komina drażnił mieszkańców miasta, którzy poprzez lokalną prasę postanowili wymóc na dobrodusznym kamieniczniku poprawę bytu rodziny dozorczyni. Chyba się udało. Do usłyszenia.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
3: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Radio 7.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
4: Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka ranna we Włoszech. Od dziś utrudnienia na trasie do Morskiego Oka. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. To o Robercie Lewandowskim. Dorota Wardecka. W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
3: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich, a drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
2: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry, Dagmara Pawelczyk-Woicka, zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
2: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju. Od dziś jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach będzie częściowo wyłączona z ruchu. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Nie będą kursowały busy, nie będą też jeździły konie. Trzeba się również spodziewać utrudnień w ruchu pieszym, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
5: To jest ten pierwszy tydzień pracy, w weekend prace będą wstrzymane, natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Zamknięty będzie parking na Palenicy Białczańskiej. Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
2: Utrudnienia na tej trasie będą występować do samych wakacji. Przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Tak Roberta Lewandowskiego pożegnała FC Barcelona. Polak rozegrał wczoraj ostatni mecz w barwach klubu. Michał Waszkiewicz.
6: Łzy w oczach Roberta Lewandowskiego pojawiły się dwa razy. Najpierw, gdy w 84 minucie opuszczał murawę, a kibice żegnali go na stojąco. Potem, gdy przemawiał na środku stadionu, a towarzyszyły mu na murawie żona i dwie córki. Kibice cały mecz skandowali nazwisko Polaka. Hasło przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda, opublikował sam klub. Niebywałe, bo przecież to były tylko 4 lata. Choć z 7 tytułami, w tym 3 mistrzostwami Hiszpanii.
2: A co dalej? Czekamy na decyzję Roberta Lewandowskiego.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
6: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Zbliża się godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc. Utrudnienia na ulicy Dworcowej. Działdowo zabrzmią gitary z całego świata. Złoto dla Rypina. Młoda zawodniczka podbija Europę. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Utrudnienia w ruchu na ulicy Dworcowej w Sierpcu. Powodem są prace drogowe związane z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Roboty są prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Traugutta. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Powiat sierpecki apeluje o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z tras alternatywnych. Laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zawsze będę pamiętać odebrali nagrody w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Konkurs zorganizowano z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. To wyjątkowe święto także dla radiowców, mówi prezes Radia 7 i jurorka konkursu Barbara Ploch.
3: Święto Polskiej Niezapominajki to bardzo radiowe święto, ponieważ jego pomysłodawcą był redaktor pan Andrzej Zalewski. Święto przypomina nam przede wszystkim o pięknie przyrody, która nas otacza, znaczeniu bioróżnorodności oraz o potrzebie pielęgnowania ważnych chwil, miejsc i lokalnych tradycji.
2: Konkursowe prace miały różnorodną tematykę, mówią uczestnicy.
4: Moją rodzinę, bo chciałabym zawsze pamiętać o moich bliskich.
5: Starą, dawną Polskę, która po prostu trzeba o niej pamiętać.
6: Mojego kotka i psa, o których nie chcę zapomnieć, bo są dla mnie bardzo ważne.
7: Przedstawia figurkę w mojej miejscowości, która jest już bardzo stara i wiele przeżyła. Od niedawna opiekuję się teraz tą figurką ja i babcia.
8: Moja praca przedstawia mnie patrzącą na ruiny wojny i znak Powstania Warszawskiego, gdzie byli też uczestniczyli harcerze, bo sama jestem harcerką, jest to dla mnie ważne.
2: Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz pachnące niezapominajki. Przygotowano także kwiatowe kule i pamiątkowe przypinki wykonane przez grupę florystyczną Miejskiego Domu Kultury w Mławie. W ramach finału w galerii Foyer zaprezentowano wystawę nagrodzonych prac. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Organizatorami konkursu byli Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Przed nami czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego Sonidos Latinos w Działdowie. W programie znalazły się koncerty artystów z Hiszpanii i Anglii. Festiwal organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Arno Kanta w Działdowie. Pomysłodawcą wydarzenia jest dyrektor szkoły Piotr Nowakowski. Dziś wystąpi Barcelona Guitar Trio. Zespół zaprezentuje muzykę hiszpańską, flamenco i klasykę gitarową. Jutro z kolei publiczność usłyszy Aquarel Guitar Quartet oraz Sarę Dołą. Artyści wykonają materiał z albumu Latin Connection. Międzynarodowy Festiwal Gitarowy i Ogólnopolski Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych pierwszego i drugiego stopnia. Koncerty odbędą się dziś i jutro o godzinie 19 w Miejskim Domu Kultury w Działdowie. Wstęp jest wolny. Sport. Rypin ma powód do dumy. Laura Zalewska została mistrzynią Europy w karate Kyokushin. Tytuł wywalczyła podczas 9. wagowych mistrzostw Europy World Kyokushin Budokai w Grecji. Polka przez całe zawody prezentowała świetną formę. W półfinale potrzebowała zaledwie 20 sekund, by pokonać reprezentantkę Rumunii. Jeszcze większe emocje przyniósł finał. Laura zmierzyła się z zawodniczką z Ukrainy i zwyciężyła dzięki skutecznej technice oraz zdobytemu wazari. To kolejny sukces młodej sportsmenki z Rypina. Zaledwie miesiąc wcześniej zdobyła również tytuł mistrzyni Polski. Sukces odniosła także cała reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zakończyli mistrzostwa na pierwszym miejscu klasyfikacji medalowej, zdobywając 26 złotych krążków.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Dziś maksymalnie 19 stopni. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczone też burze. Noc z częściowym zachmurzeniem i słabym wiatrem z północy. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 9 w Sierpcu. Ciśnienie powoli rośnie. Na koniec zaproszenie. Dziś porozmawiamy o aktualnych programach wsparcia realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Naszym gościem będzie kierownik Biura Powiatowego Agencji w Płońsku Izabela Koper. Porozmawiamy m.in. o naborze wniosków dla kół gospodyń wiejskich, wydłużonym terminie składania wniosków w kampanii dopłat 2026 oraz wsparciu dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na audycję zapraszamy jak zwykle po 16:00.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Artykuł 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy.

0: się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
1: Reklama.
2: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
2: Na co dzień.
3: Incognito. Ubrania dla całej rodziny. Bluzy, koszulki, sukienki. Incognito. Żuromin obok sklepu Action.
2: Na co dzień.
3: Szukasz wygodnych ubrań na co dzień? Sprawdź Incognito. Żuromin obok sklepu Action. Incognito. Twój sklep z odzieżą.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga na burzę z silnym wiatrem, są alerty dla kilku regionów. Pierwszy w Europie ośrodek serwisowania Abramsów powstanie w Lublinie. ZNP krytykuje pomysł powołania rzeczników praw uczniowskich. Dorota Werdycka. Uwaga na burzę i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
2: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
4: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać: macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
2: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
2: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Rzecznicy praw uczniowskich mieliby pojawić się w szkołach od 1 września. Tak między innymi zakłada rządowy projekt zmian prawa oświatowego, nad którym pracuje Sejm. Rzecznikiem z automatu miałby być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To jednak nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego o tym Bartosz Kądziołka?
6: Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo pracy i duża odpowiedzialność, ale bez dodatkowego wynagrodzenia. Do tego skargi będą mogły być anonimowe.
7: Mogą być tutaj pewne problemy dotyczące jakichś zmyślonych spraw albo też sytuacji takich, gdzie ktoś chce komuś zrobić jakąś krzywdę i konfabuluje.
6: Poza tym osoba jawnie zgłaszająca skargę miałaby być objęta ochroną jak sygnalista.
7: Jest to przepis na jakiś paraliż, na jakieś konflikty.
6: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
2: Najstarszy na świecie mrówkojad będący pod opieką człowieka skończy wkrótce 30 lat. To Juri, mieszkanka warszawskiego zoo. Z tej okazji stołeczny ogród zoologiczny organizuje obchody urodzin mrówkojada z wręczeniem prezentu, przygotowywaniem posiłku dla zwierzęcia i opowieściami opiekunki tego najstarszego na świecie mrówkojada. Impreza urodzinowa w stołecznym zoo w najbliższą środę.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Cibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Inwestycja w Jeleniu, modernizacja stacji uzdatniania wody na finiszu. Jabłonowo powstał słownik lokalnej gwary. Noc muzeów, dawne rzemiosła ożyły w skansenie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Blisko 700 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał samorząd Lidzbarka na modernizację stacji uzdatniania wody w Jeleniu. Inwestycja ma poprawić jakość wody dostarczanej mieszkańcom. W ramach prac przebudowana zostanie instalacja technologiczna stacji. Zaplanowano montaż drugiego stopnia filtracji oraz modernizację systemu napowietrzania wody. Powstanie również nowa instalacja technologiczna wewnętrzna i zewnętrzna. Modernizacja ma wyeliminować okresowe przekroczenia żelaza i manganu. Problem wynikał ze zbyt szybkiej filtracji i starego systemu napowietrzania. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie wynosi prawie 700 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych. Słownik gwary Jabłonowa zaprezentowano podczas spotkania autorskiego w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką książki jest Teresa Dwóżnik-Romańska. Publikacja opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu książki wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie autorskie było wyjątkowe, mówi autorka książki Teresa Dwóżnik-Romańska.
3: No jestem zachwycona spotkaniem. Nie myślałam, że takie będzie wesołe, można powiedzieć. Wesołe, bardzo rozrywkowe wręcz. Jestem zadowolona, jestem uskrzydlona z tego spotkania w Płośnicy. Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i za aktywny udział w tym spotkaniu.
2: Takie publikacje są niezwykle istotne dla regionu, mówi dr Piotr Szatkowski.
4: Utrwalają odchodzący świat, który wyrażamy przez język. Mówi się, że język jednak kształtuje nasz sposób rozumowania, nasz sposób interpretowania świata i te wszystkie dawne słówka, często trudno wytłumaczalne takimi słowami ogólnopolskimi, one odchodzą niestety razem z pokoleniem najstarszych mieszkańców naszych okolic. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to utrwalić, bo forma pisemna jednak zostanie.
2: Spotkanie prowadził Adam Ejnik z Radia 7. Nasza rozgłośnia była patronem medialnym wydarzenia. Pokazy dawnych zawodów, ludowe wierzenia i gry sprzed lat przygotowano podczas Nocy Muzeów w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Wydarzenie przyciągnęło ponad 800 osób. Zwiedzający mogli zobaczyć wystawę Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, która przedstawiała rytm życia dawnej wsi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy w poszczególnych zagrodach. W kuźni z Żuromina odbył się pokaz pracy kowala. Uczestnicy obserwowali obróbkę rozgrzanego żelaza oraz powstawanie narzędzi codziennego użytku. W zagrodzie Zrępina zaprezentowano papieroplastykę i tradycyjne ozdoby z papieru. Wiele osób zatrzymywało się także przy pokazie prania i maglowania. Zwiedzający mogli przekonać się, jak wyglądały domowe obowiązki bez nowoczesnych urządzeń. W stodole przygotowano wystawę Dawny transport wiejski. Ekspozycja przedstawiała narzędzia i środki transportu wykorzystywane przed laty na wsi. Na uczestników czekały również gry i zabawy naszych dziadków w zagrodzie z Ostrów. W chałupie z Ligówka odbywał się pokaz szycia na maszynie, a w zagrodzie z Chwał można było zobaczyć pracę szewca. W zagrodzie Zrębowa przygotowano pokaz szycia lalki i misia. Podczas wydarzenia pojawiła się także północnica. Demon ludowy opowiadał o dawnych wierzeniach i tajemnicach regionu. Sport. Mławianka Mława wygrała 2-0 w kluczowym wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź 2. Było to spotkanie 32. kolejki BetClick trzeciej ligi. Duma Zawkrza znacznie przybliżyła się do utrzymania w rozgrywkach. Drużyna z serca Łodzi była uznawana za faworyta spotkania ze względu na wyższą pozycję w tabeli i kapitalną serię 6 wygranych meczów z rzędu. Mławianka podeszła jednak do starcia bez żadnych kompleksów. Dobrze realizowana taktyka pressingu dała efekt w 40. minucie, kiedy to Widzew pod naporem ofensywnej linii Mławianki stracił piłkę przed własnym polem karnym. Kapitalnym strzałem zza pola popisał się Michał Stryjewski, dając prowadzenie drużynie gości. Sytuacja Widzewa jeszcze bardziej skomplikowała się w 59. minucie, gdy drugą żółtą kartkę obejrzał obrońca Daniel Tanzyna. Mecz zamknęła bramka Tomasza Rojkowskiego. Została poprzedzona imponującym technicznym rajdem Jakuba Soleckiego między obrońcami w polu karnym. Biało-zieloni są coraz bliżej utrzymania. Do końca sezonu pozostają 2 mecze. Z Lechią Tomaszów Mazowiecki i ŁKS Łomża. Tylko 3 punkty w obydwu gwarantują pozostanie na 4. poziomie rozgrywkowym. Mecz z Lechią będzie ostatnim dla Mławianki na własnym terenie w tym sezonie. Odbędzie się w niedzielę o godzinie 17.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Pogoda. Dziś maksymalnie 19 stopni. Po południu możliwy jest przelotny deszcz, niewykluczone też burze. Noc z częściowym zachmurzeniem i słabym wiatrem z północy. Nad ranem 8 stopni w Ciechanowie, Mławie, Żuromnie i Działdowie oraz 9 w Sierpcu. Ciśnienie powoli rośnie. Na koniec zaproszenie. Dziś porozmawiamy o aktualnych programach wsparcia realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Naszym gościem będzie kierownik Biura Powiatowego Agencji w Płońsku, Izabela Koper. Porozmawiamy m.in. o naborze wniosków dla kół gospodyń wiejskich, wydłużonym terminie składania wniosków w kampanii Dopłat 2026 oraz wsparciu dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Na audycję zapraszamy jak zwykle po 16.
5: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
3: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
2: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
4: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w sklepach dyskontowych z uwagi na to, że to jest cena zupełnie nierealna.
2: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
5: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
2: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. Dziś w naszej audycji porozmawiamy o aktualnych programach wsparcia realizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A moim gościem jest pani Izabela Koper, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płońsku. Dzień dobry pani kierownik.
2: Dzień dobry pani redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
1: Naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od wsparcia dla kół gospodyń wiejskich, bo ruszy właśnie nabór i proszę powiedzieć, jak wygląda procedura składania wniosków, jakie są terminy?
2: Tak, od 30 kwietnia ruszył nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na działalność statutową kół. Nabór trwa do 30 września, jednak pod uwagę należy wziąć fakt, że jest to nabór do wyczerpania środków finansowych, więc zachęcam koła do tego, żeby składały jak najszybciej. Wnioski są składane po raz pierwszy poprzez platformę usług elektronicznych agencji i osoby, które potrzebują wsparcia przy składaniu takiego wniosku, zapraszam do naszego biura powiatowego. Ci pracownicy służą pomocą.
1: Czyli rozumiem, że wersje papierowe już nie wchodzą w grę w tym roku.
2: Już niestety nie. Natomiast kto jeszcze może się ubiegać? No oczywiście wszystkie koła gospodyń, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich i posiadają numer identyfikacyjny, tak zwany numer EP.
1: A co trzeba zrobić, żeby ubiegać się o dofinansowanie?
2: Złożyć wniosek.
1: Tylko.
2: Tak naprawdę, tak.
1: Okay.
2: Wniosek jest bardzo prosty. Jedyny problem, który wydaje mi się może być jakimś utrudnieniem dla kół, to jest to właśnie składanie drogą elektroniczną, ponieważ platforma usług elektronicznych nie jest jeszcze powszechnie znana i tu mogą mieć... Natomiast sam druk wniosku jest ten sam. Naprawdę banalnie prosty.
1: Dobrze, a na co mogą koła gospodyń przeznaczyć te pieniądze?
2: Na wszystkie działania, które mają zapisane w statucie. Czyli na zakup wyposażenia siedziby koła, na zakup na przykład ubrań dla koła, tak zwanych koszulek czy fartuszków, na organizację różnego rodzaju imprez, na zakup na przykład namiotu, jeżeli się koło wystawia, na zakup produktów żywnościowych do przygotowania stoiska na jakąś imprezę, powiedzmy na dożynki. Ale koła wydatkują te środki również na imprezy integracyjne, na różnego rodzaju szkolenia dla swoich członków, jak i społeczności lokalnej. Naprawdę tak szeroki wachlarz, jak jest w statucie koła, to właściwie na wszystko.
1: A jakie jest zainteresowanie? Na przykład w porównaniu do ubiegłego roku macie już jakąś skalę porównania, czy rzeczywiście te koła nie czekają i już składają wnioski?
2: Zainteresowanie corocznie jest bardzo duże. Jak doświadczenie pokazuje, o te środki ubiega się nawet 95% wszystkich kół. Obecnie na terenie, w skali całego kraju wpłynęło blisko 4,5 tysiąca wniosków. W województwie mazowieckim mamy 2614 kół, a wnioski złożyło 770.
1: A u Państwa, do Państwa placówki zgłaszają się koła gospodyń, mają problemy, czy to raczej są takie kosmetyczne zapytania o kosmetykę, a nie o jakieś duże problemy?
2: Na razie nie mamy wiele wniosków, ponieważ tylko 15 na 74 koła w naszym powiecie, ale też bywa różnie. Niektóre starają się składać same, w większości jednak zgłaszają się do naszego biura i u nas pomagamy oczywiście.
1: Bo te pieniądze oczywiście trzeba rozliczyć, więc to jest też ważne, żeby ten wniosek był dobrze napisany, mądrze wydatkowane pieniądze, no bo później trzeba się z tych pieniędzy rozliczyć. Ale idźmy dalej, bo trwa kampania dopłat 2026. Termin składania wniosków właśnie został wydłużony. Proszę powiedzieć, co było głównym powodem tej decyzji?
2: Decyzję o wydłużeniu terminu składania wniosków minister Stefan Krajewski podjął w związku z sygnałami, które napływały od rolników, a dotyczyły głównie warunków atmosferycznych oraz stanu upraw. Ze względu na to, że długo utrzymywały się przymrozki wiosenne, no i wystąpiła susza, a rolnicy nie mieli pewności, czy uprawy o zimę oraz wcześniej założone uprawy jare przetrwają te warunki. I stąd taka decyzja.
1: A rolnicy często apelują o wydłużenie takich właśnie terminów kampanii dopłat?
2: Właściwie corocznie. Corocznie dlatego, że termin od 15 marca do 15 maja z uwagi na warunki atmosferyczne może być o tyle trudny do zachowania, ponieważ 15 marca to rolnicy jeszcze nie bardzo wiedzą, co im przezimowało.
1: No tak, nie mają może do końca... W tym roku jeszcze śnieg topniał w zasadzie.
2: Tak, zgadza się.
1: Właśnie,
2: więc nawet ciężko było stwierdzić, stwierdzić, co na tych polach po zimie zostało i czy trzeba te pola jakoś planować na nowo, czy jednak ta uprawa się zachowa. Dodatkowo do 15 maja no to też rolnicy mają problem z tym, czy już wszystko dadzą radę do tego terminu zaplanować, czy uda się w jakiś sposób prawidłowo wypełnić ten wniosek, tak? Bo o to głównie chodzi.
1: Rozumiem. A czy w systemie dopłat pojawiły się też zmiany, na które powinni rolnicy zwrócić uwagę?
2: Wszystkie zmiany, które są wprowadzone w tym roku, są korzystne dla rolników. Po raz kolejny złagodzone zostały wymagania dotyczące dywersyfikacji, zmianowania upraw. Złagodzona została też norma dotycząca obowiązku utrzymania użytków zielonych na niezmniejszonym poziomie. Wprowadzono nowe interwencje środowiskowe, które można realizować na gruntach objętych normą GS2, czyli tak zwanych wyznaczonych torfowiskach. Dodatkowo w samej aplikacji Wniosek Plus wprowadzono szereg zmian, dzięki którym w trakcie wypełniania wniosku system wychwytuje ewentualne pomyłki oraz podpowiada możliwe rozwiązania.
1: A co doradziłaby Pani rolnikom, którzy jeszcze nie złożyli swoich wniosków, na co zwrócić uwagę, co warto zrobić?
2: Przede wszystkim radziłabym nie czekać i tam, gdzie w miarę możliwości już mogą złożyć wniosek, to żeby złożyli. Dodatkowo wiem, że bardzo wiele gospodarstw, w tym duże gospodarstwa, korzystają z doradców. No i niestety może się tak zdarzyć, że w tych ostatnich dniach dostępność tych doradców będzie bardzo ograniczona, więc żeby sobie zaoszczędzić niepotrzebnego stresu i uniknąć oczekiwania w kolejkach, warto złożyć ten wniosek jak najszybciej.
1: Pani kierownik, pewnie zgodzi się Pani ze mną, że maj to jest szczególny miesiąc, piękny miesiąc.
2: Tak, najpiękniejszy.
1: Chyba najpiękniejszy. To jest też szczególny czas dla pszczelarzy, bo przypomnę, że już w najbliższą środę, 20 maja, obchodzimy Światowy Dzień Pszczoły. To jest też okazja, żeby przypomnieć sobie o wsparciu dla pasiek, bo takie wsparcie również pszczelarze mogą otrzymać. Proszę powiedzieć, kto może się ubiegać o dopłatę, no i kiedy można składać wnioski?
2: Od 1 kwietnia do 31 maja jeszcze trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe do przezimowanych rodzin pszczelich. O taką pomoc może się ubiegać pszczelarz, którym posiada numer EP oraz prowadzi zarejestrowaną i nadzorowaną pasiekę. No i to tyle właściwie.
1: Mhm. No dobrze, a czy z jakimi największymi problemami w tej chwili mierzą się pszczelarze?
2: Największym zagrożeniem pasiek są niestety choroby i pasożyty nadal. One osłabiają bardzo rodziny pszczele. Niesprzyjająca dla pszczół jest również ta pogoda, tak? Czyli te susze, wiosenne przymrozki, fale upałów. To wszystko w jakimś stopniu ogranicza kwitnienie roślin, a tym samym ilość dostępnego dla pszczół nektaru. Problemem jest również utrata siedlisk i monokultura, ponieważ zmniejszająca się liczba łąk czy dzikich kwiatów powoduje, że pszczoły mają coraz mniej zróżnicowanego pożytku. Mhm. No i to właściwie są te zagrożenia.
1: Dobrze, a dla rolnictwa, dla środowiska, dla ochrony środowiska, populacja pszczół jest chyba niezwykle ważna, właściwie najważniejsza.
2: Tak, pani redaktor. Dokładnie. Ochrona pszczół jest bardzo ważna, bo zajmują one najważniejsze właściwie dla całego ekosystemu, pełnią rolę w tym dla rolnictwa. Pszczoły są niezbędne do zapylania upraw przede wszystkim, tak? Dzięki nim rośliny wytwarzają owoce, nasiona. Bez skutecznego zapylania plony będą mniejsze, a jakość owoców i nasion gorsza. W praktyce oznacza to również niższe dochody dla rolników, a dla nas wszystkich wyższe ceny żywności. Pszczoły zapylają też dzikie rośliny, więc stanowią podstawę wielu ekosystemów. Dzięki temu utrzymuje się różnorodność biologiczna, a zwierzęta mają dostęp do pożywienia i schronienia.
1: No to czego pani by życzyła z okazji Światowego Dnia Pszczół pszczelarzom oraz wszystkim mieszkańcom obszarów wiejskich? No tutaj może skupmy się na obszarach wiejskich, choć wiemy, że pszczoły i pasieki pojawiają się również w dużych miastach, na budynkach różnych instytucji. Jakie życzenia dla pszczelarzy?
2: Dla wszystkich pszczelarzy w całym kraju.
1: Ale zwłaszcza tych dla
2: z powiatu pońskiego, których serdecznie zapraszam do naszego biura i pozdrawiam. Życzę miodnego sezonu, satysfakcji z pracy w pasiece i niech wszystkie wasze roje będą zdrowe, pracowite i zawsze wracają do ula.
1: to jeszcze na koniec chciałabym zachęcić do jedzenia truskawek z powiatu płońskiego, bo dla mnie przynajmniej powiat płoński, gmina Załuski zwłaszcza, ale nie tylko, wiem,
2: nie tylko,
1: pani,
2: Czerwisk tak? nad Wisłą
1: tak,
2: również.
1: To truskawki, a ponieważ tak. za chwilę będziemy wszyscy jedli na, mam nadzieję, polskie truskawki, więc zachęcamy, żeby to były truskawki kupowane od lokalnych.
2: Tak, zdecydowanie. Hodowli. Zdecydowanie zachęcam do jedzenia polskich, najzdrowszych i najlepszych truskawek.
1: A powiat płoński truskawkami stoi.
2: Zgadza się.
1: Więc zachęcamy do jedzenia truskawek, zwłaszcza z naszego regionu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich rolników z powiatu płońskiego.
1: Przypomnę naszym słuchaczom, że moim i państwa gościem była pani Izabela Koper, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oddział w Płońsku. Bardzo pani dziękuję.
2: Dziękuję ślicznie, pani redaktor.
1: Do usłyszenia. Barbara Bloch.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 18 maja. W 1981 roku odbyła się premiera filmu Polonia Restituta. W rolę Stefana Żeromskiego wcielił się urodzony w Ciechanowie Ignacy Gogolewski.
3: Po co ta przysięga? Po co idziemy przeciwko Francji? Wbrew naszej tradycji.
2: W 2011 roku urodzony w Makowie Mazowieckim doktor habilitowany Janusz Gołota został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej i za osiągnięcia w działalności społecznej.
4: Każdy człowiek młody ma w sobie siłę i sztuką być akuszerem.
2: W 2011 roku walne zebranie członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej podjęło decyzję o przyznaniu nagrody Przaśnika Mirosławowi Krejpowiczowi, znanemu kolekcjonerowi i posiadaczowi licznych zbiorów, m.in. starych fotografii oraz pocztówek.
5: Zapewne dla części Państwa jestem znany. Od wielu, wielu lat mieszkam więc Ciechanowa.
2: W 2017 roku urodzony w Żurominie piłkarz Łukasz Teodorczyk strzelił swoją 30. bramkę w sezonie i został najskuteczniejszym piłkarzem Anderlechtu w jednym sezonie w XXI wieku.
6: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: W 2020 roku odbyła się premiera spektaklu telewizyjnego Powołanie o drodze Karola Wojtyły do kapłaństwa. W rolę przyszłego papieża wcielił się urodzony w Nowym Dworze Mazowieckim Józef Pawłowski.
7: Poznajcie Lolka Wojtyłę, wnet poruszy ziemi bryły.
2: Urodzili się w 1920 roku Karol Wojtyła, papież Jan Paweł II. W 1967 roku odwiedził w Działdowskim Szpitalu rannego w katastrofie kolejowej księdza Mariana Jaworskiego, honorowy obywatel miasta Mława.
8: W Polsce mi się wszystko podoba, Polska mi się podoba.
2: W 1937 roku Barbara Wachowicz, pisarka, reportażystka, autorka biografii wielkich Polaków, fotografik, scenarzystka, publicystka, honorowa obywatelka płońska.
9: Nie pozwolimy znieważać bohaterów. Nasza młodzież, która tłumnie zwiedza naszą wystawę, cytuje słowa z harcerskiej pieśni „Gdzie jesteście?”.
2: W 1954 roku w Mławie Waldemar Tkaczyk, muzyk rockowy, basista, gitarzysta, perkusista, kompozytor, autor tekstów. Karierę muzyczną zaczynał od gry w lokalnych zespołach amatorskich. Razem z Grzegorzem Skawińskim tworzył mławski Kameleon, a od 1975 roku grali w zespole Akcenty, przekształconym później w Kombi. W 1992 roku wspólnie ze Skawińskim podjął decyzję o odejściu z zespołu. Dołączył ponownie do Skawińskiego, gdy ten tworzył najpierw Skywalkera, a potem ONA. Jest autorem tekstów wielu znanych przebojów, m.in. Nasze Randewu, Nie ma zysku czy Nietykalni.
10: Nietykalni żyją pośród nas.
2: W 1970 roku w Mławie Anna Dalkowska, doktor nauk prawnych, była podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
11: Sędziowie, którzy uzyskali powołanie, inwestyturę do orzekania, korzystają z konstytucyjnej ochrony nieusuwalności.
2: W 1974 roku w Mławie Robert Szprengiel, śpiewak operowy, baryton.
12: Dzień dobry, witam serdecznie, drodzy mławianie. Robert Szprengiel kłania się bardzo nisko.
2: W 1980 roku Marek Gołębiewski, piłkarz m.in. Świtu Nowy Dwór Mazowiecki i Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie oraz trener m.in. Legii Warszawa i Chrobrego Głogów.
13: W Legii muszą grać zawodnicy tacy, którzy naprawdę ponad tą ligę wyrastają, a nie zawsze w każdym meczu to tak widać.
2: Zmarli w 1817 roku w Pułtusku Józef Hornowski, oficer Księstwa Warszawskiego, generał Brygady Królestwa Polskiego. W 1851 roku Michał Wołowski, urodzony w Mławie aktor, dyrektor Teatru Wiktoria w Łodzi, dziennikarz. W 2016 roku Zenona Cieślak-Szymanik, poetka, debiutowała na łamach Tygodnika Ciechanowskiego, była członkiem Związku Literatów Polskich, oddział w Ciechanowie, a także członkiem Związku Literatów na Mazowszu.
14: Radio 7.
15: She's crazy like

0: kawa Chibo Exclusive 500 gramów. 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487 507 564 487.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w 3 zakładach na Śląsku, chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują 3 polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
3: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
2: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki w flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
4: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
5: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
4: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
5: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
4: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
2: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
6: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celu. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
2: Uzbrojona Bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Przekazał pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.

0: Reklama.
1: Klasyczne auta, wielkie emocje i rodzinna zabawa. Już 24 maja odbędzie się 10. brodnicki zlot pojazdów zabytkowych przy firmie Ceraco. Start o godzinie 12. Food trucki, atrakcje dla najmłodszych i symulator dachowania. Nie może Was zabraknąć. Szczegóły na Facebooku. Brodnicki zlot. Dzień Matki ze spiżarnią Smakosza. Bombonierka Ferrero Raffaello 150 gramów. 12,99 przy zakupie dwóch sztuk. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów, 29,99 plus puszka do kawy gratis. Oferta ważna do 20 maja w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Yosera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej, krowom smakuje bardziej, a efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Sierpc. Utrudnienia na ulicy Dworcowej. Działdowo zabrzmią gitary z całego świata. Złoto dla Rypina. Młoda zawodniczka podbija Europę. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Utrudnienia w ruchu na ulicy Dworcowej w Sierpcu. Powodem są prace drogowe związane z wykonaniem nowej nakładki asfaltowej. Roboty są prowadzone na odcinku od skrzyżowania z ulicą Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ulicą Traugutta. Kierowcy muszą liczyć się z czasowymi utrudnieniami. Powiat sierpecki apeluje o zachowanie ostrożności, stosowanie się do oznakowania oraz korzystanie z tras alternatywnych. Laureaci ogólnopolskiego konkursu plastycznego Zawsze będę pamiętać odebrali nagrody w Miejskim Domu Kultury w Mławie. Konkurs zorganizowano z okazji Święta Polskiej Niezapominajki. To wyjątkowe święto także dla radiowców, mówi prezes Radia 7 i jurorka konkursu Barbara Ploch.
3: Święto Polskiej Niezapominajki to bardzo radiowe święto, ponieważ jego pomysłodawcą był redaktor pan Andrzej Zalewski. Święto przypomina nam przede wszystkim o pięknie przyrody, która nas otacza, znaczeniu bioróżnorodności oraz o potrzebie pielęgnowania ważnych chwil, miejsc i lokalnych tradycji.
2: Konkursowe prace miały różnorodną tematykę, mówią uczestnicy.
4: Moją rodzinę, bo chciałabym zawsze pamiętać o moich bliskich.
5: Starą, dawną Polskę, która po prostu trzeba o niej pamiętać.
6: Mojego kotka i psa, o których nie chcę zapomnieć, bo są dla mnie bardzo ważne.
7: Przedstawia figurkę w mojej miejscowości, która jest już bardzo stara i wiele przeżyła. Od niedawna opiekuję się teraz tą figurką ja i babcia.
8: Moja praca przedstawiała mnie patrzącą na ruiny wojny i znak Powstania Warszawskiego, gdzie byli też, uczestniczyli harcerze, bo sama jestem harcerką, jest to dla mnie ważne.
2: Podczas uroczystości uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody oraz pachnące niezapominajki. Przygotowano także kwiatowe kule i pamiątkowe przypinki wykonane przez grupę florystyczną Miejskiego Domu Kultury w Mławie. W ramach finału w galerii Fouaie zaprezentowano wystawę nagrodzonych prac. Ekspozycja cieszyła się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Organizatorami konkursu byli Miejski Dom Kultury w Mławie oraz Radio 7. Przed nami czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Gitarowego Sonidos Latinos w Działdowie. W programie znalazły się koncerty artystów z Hiszpanii i Anglii. Festiwal organizuje Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia imienia Arno Kanta w Działdowie. Pomysłodawcą wydarzenia jest dyrektor szkoły Piotr Nowakowski. Dziś wystąpi Barcelona Guitar Trio. Zespół zaprezentuje muzykę hiszpańską, flamenco i klasykę gitarową. Jutro z kolei publiczność usłyszy Aquarel Guitar Quartet oraz Sarę Dołą. Artyści wykonają materiał z albumu Latin Connection. Międzynarodowy Festiwal Gitarowy i Ogólnopolski Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych pierwszego i drugiego stopnia. Koncerty odbędą się dziś i jutro o godzinie 19 w Miejskim Domu Kultury w Działdowie. Wstęp jest wolny. Sport. Rypin ma powód do dumy. Laura Zalewska została mistrzynią Europy w karate Kyokushin. Tytuł wywalczyła podczas 9. wagowych mistrzostw Europy World Kyokushin Budokai w Grecji. Polka przez całe zawody prezentowała świetną formę. W półfinale potrzebowała zaledwie 20 sekund, by pokonać reprezentantkę Rumunii. Jeszcze większe emocje przyniósł finał. Laura zmierzyła się z zawodniczką z Ukrainy i zwyciężyła dzięki skutecznej technice oraz zdobytemu wazarii. To kolejny sukces młodej sportsmenki z Rypina. Zaledwie miesiąc wcześniej zdobyła również tytuł mistrzyni Polski. Sukces odniosła także cała reprezentacja Polski. Biało-czerwoni zakończyli mistrzostwa na pierwszym miejscu klasyfikacji medalowej, zdobywając 26 złotych krążków.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje.
0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu.

0: 33 025.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Yosera. We care, you grow.
3: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
2: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Yosilac.
3: Co one mi dadzą?
2: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Yosilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Yosera. We care, you grow.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Pierwsza komunia święta to wyjątkowy moment. Podaruj coś, co zostanie na lata. Jubiler Onyx oferuje najpiękniejszą biżuterię ze złota i srebra, zegarki i niepowtarzalne upominki. Odwiedź salony Jubiler Onyx w Mławie, Żurominie lub Działdowie i zapoznaj się z naszą ofertą oraz rabatami.
0: Reklama.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowa pogoda, są ostrzeżenia synoptyków, powiemy dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytanie o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
2: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
4: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
2: Budowa Centrum Serwisowania Silników do czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
5: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
2: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hansi Flick przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejny sezon do czerwca 2028 roku. Niemiecki trener w ciągu dwóch sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów, 2 tytuły mistrzowskie, 2 superpuchary Hiszpanii i Puchar Króla. Poza tym pod jego wodzą aż 13 piłkarzy Akademii zadebiutowało w pierwszej drużynie. W niedzielę ostatni mecz na Camp Nou z Betisem rozegrał Robert Lewandowski, który dzień wcześniej ogłosił, że definitywnie rozstaje się z FC Barceloną. I choć Lewy rozegrał w Barcelonie tylko 4 sezony, został pożegnany jak klubowa legenda. Była specjalna oprawa, były łzy radości i wzruszająca przemowa. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Kibice nie mieli dużo czasu, bo Robert Lewandowski o swoim odejściu z Barcelony poinformował w sobotę. A mimo to już kilka godzin przed meczem pod stadionem zgromadziły się tysiące fanów z dziewiątką na plecach, a trybuny były pełne plakatów żegnających napastnika. Polak najpierw wyprowadził swój zespół jako kapitan. Potem dostał owację na stojąco, gdy schodził z murawy w końcówce meczu, a po końcowym gwizdku pożegnał się z kibicami. To dla mnie poruszający moment. Od pierwszego dnia czułem się tutaj jak w domu. Nigdy nie zapomnę, jak śpiewaliście moje nazwisko. To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i co zrobiliśmy razem. A zrobił sporo, bo Barca w ciągu tych 4 lat wywalczyła 3 mistrzowskie tytuły. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Niech żyje. żyje Barca, niech żyje Katalonia.
8: Visca el Barça y visca Catalonia!
7: Lewandowski opuścił stadion idąc ze szpalerem utworzonym przez kolegów i pracowników klubu i odszedł jako klubowa legenda.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Ani Sara została nową trenerką naszej kadry short tracku. 48-letnia była reprezentantka Francji, podpisała 4-letnią umowę, a cel przed nią postawiony to pierwszy w historii medal olimpijski w tej dyscyplinie. Sara pochodzi z Kanady, a system szkolenia budowała w swojej ojczyźnie, a także we Francji i w Holandii. Wśród wychowanków ma mistrzów olimpijskich.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Kłaniam się po dobrzyńsku. Andrzej Szalkowski, na co dzień dyrektor Muzeum w Rypinie. Dzisiaj opowiem Państwu o rypiniaku, rypiniance i orle. Tytuł dzisiejszego felietonu trąca jakby legendą, troszkę uruchamia wyobraźnią. Tak jakby o Warsie i Sawie. A nie. Otóż przekornie opowiem Państwu dzisiaj historyjki trzech rypińskich autobusów, które od swych właścicieli otrzymały takie oto piękne imiona. Historia wielce ciekawa. Warto spojrzeć nieco wstecz, jak wyglądały losy autobusów wożących podróżnych na wszystkich dobrzyńskich trasach. Potrzeby komunikacyjne w Rypinie jeszcze w latach 20. zaczęły zaspokajać lokalne firmy transportowe. Jedną z nich była ta należąca do Abrama Josla Nussbaum'a. Nie miał jednak szczęścia chłopina. Raz na trasie z Brodnicy do Rypina jego kierowca spowodował katastrofę samochodową. Wjechał z dużą prędkością do rowu za osiekiem, raniąc przy tym pasażerów. Według jednej relacji miał być nietrzeźwy. Inna wersja mówi, jakoby prowadził podczas jazdy flirt z przygodną podróżną. W miesiąc później, podczas jazdy, zapalił się autobus. Wśród pasażerów wybuchła panika. Był to już drugi incydent w firmie Nussbaum'a w przeciągu miesiąca. Jeszcze w tym samym 1925 roku, wieczorem 23 grudnia, w jego firmie wybuchł pożar. Zapaliły się beczki z benzyną. Seria detonacji postawiła na nogi mieszczan rypińskich. Gdyby niesprawna akcja straży ogniowej, spłonęłyby pewnie i okoliczne zabudowania. Nie wiemy, jak Nussbaum nazwał swoje pojazdy, ale inny właściciel firmy samochodowej, Edward Kurzonkowski, jeden ze swoich ulubionych autokarów, nazwał Rypiniak. Kurzonkowski był także właścicielem samochodu osobowego, taksi i łącznie aż trzech autobusów. Posiadał dwa Chevrolety mogące przewozić po 9 osób, ale największym pojazdem w jego firmie był mogący przewieźć aż 15 osób Citroen. Rejestracja WR64793. To ten właśnie Rypiniak obsługiwał długie trasy te do Płocka, Dobrzynia i inne. Firma Kurzonkowskiego rozwijała się najszybciej ze wszystkich samochodowych w mieście. Widząc niezdrową konkurencję wśród lokalnych przewoźników, zaproponował założenie spółki. Propozycja została przyjęta i wkrótce pojawiła się rypińska spółka samochodowa. Do spółki weszli Stanisław Milewski z autobusem na 13 osób marki Brockwag, Abram Josl Nussbaum z dwoma Chevroletami na 9 i 12 miejsc, Izaak Miodownik i Moshe Krysz z Chevroletami na 12 i 14 miejsc. Jak widać, w dobie ostrej rywalizacji między przedsiębiorstwami chrześcijańskimi a żydowskimi udało się w Rypinie stworzyć nowoczesną firmę konkurującą z powodzeniem o rynek komunikacyjny. Autobusy spółki regularnie obsługiwały linie Sierc-Rypin, Rypin-Brodnica, Rypin-Dobrzy nad Rwęcą, Rypin-Lipno. Na wszystkich liniach kursy obustronne odbywały się dwa razy dziennie. Wszystkie 7 autobusów podzielono tak, by 4 stanowiły stałą obsługę tras, natomiast 3 były autobusami rezerwowymi na wypadek awarii lub kursów dodatkowych. Wśród nich była także rypinianka, autokar pana Milewskiego, która nawet padła ofiarą porwania. Milewski, szukając oszczędności w swojej firmie, postanowił zarejestrować ją na swojego szofera. Gdy przyszedł czas płacenia podatków, on ich nie zapłacił, a komornik zgłosił się do Bogu Ducha Winnego szofera. Ten wymówił się, iż auto de facto nie jest jego, a Milewskiego, i że płacić nie będzie. A do czasu uregulowania należności wyprowadził się do swojej rodzinnej Brodnicy, zabierając autobus Rypiniankę. Milewski, chcąc nie chcąc, musiał uregulować płatności, a tymczasem Rypinianka była na wczasach w Brodnicy ze swoim ukochanym szoferem. Jak widać, dotąd historie autobusów wiązały się z ich pierwotnym przeznaczeniem, czyli podróżowaniem i transportem. Na koniec historia, która opowiada ostatnią podróż autobusu, mianowicie Orzeł. Był flagowym autobusem w firmie transportowej niejakiego Kona, Żyda z Rypina. Kon, nie wytrzymawszy konkurencji ze spółką samochodową, postawił swój pojazd na podwórzu pana Brauna, także Żyda ze Śródmieścia w Rypinie. Tam po dłuższym postoju do autobusu wprowadziła się 6-osobowa rodzina dozorczyni pana Brauna, gdzie z mężem i 4 dzieci sobie zwyczajnie pomieszkiwała. Dla ogrzania wstawiła sobie nawet kozę, czyli mały piecyk, z którego przez dostawiony komin ulatniał się dym. Smutny obraz uziemnionego autobusu obrośniętego mchem z rurą zamiast komina drażnił mieszkańców miasta, którzy poprzez lokalną prasę postanowili wymóc na dobrodusznym kamieniczniku poprawę bytu rodziny dozorczyni. Chyba się udało. Do usłyszenia.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
2: Uwaga! W salonie Jubiler Kieca trwa promocja. Minus 20% na złoty asortyment, kolczyki, pierścionki i naszyjniki. A dla narzeczonych 20% rabatu na obrączki ślubne. Podaruj bliskim coś wyjątkowego lub wybierz symbol miłości na lata. Jubiler Kieca w Działdowie przy Zamkowej 3. Wyjątkowa biżuteria na wyjątkowe chwile.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Inwestycja w Jeleniu, modernizacja stacji uzdatniania wody na finiszu. Jabłonowo powstał słownik lokalnej gwary. Noc muzeów, dawne rzemiosła ożyły w Skansenie. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosława Wydra. Blisko 700 tysięcy złotych dofinansowania pozyskał samorząd Lidzbarka na modernizację stacji uzdatniania wody w Jeleniu. Inwestycja ma poprawić jakość wody dostarczanej mieszkańcom. W ramach prac przebudowana zostanie instalacja technologiczna stacji. Zaplanowano montaż drugiego stopnia filtracji oraz modernizację systemu napowietrzania wody. Powstanie również nowa instalacja technologiczna wewnętrzna i zewnętrzna. Modernizacja ma wyeliminować okresowe przekroczenia żelaza i manganu. Problem wynikał ze zbyt szybkiej filtracji i starego systemu napowietrzania. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie wynosi prawie 700 tysięcy złotych. Całkowita wartość inwestycji to ponad 800 tysięcy złotych. Słownik gwary Jabłonowa zaprezentowano podczas spotkania autorskiego w Domu Pracy Twórców w Płośnicy. Publikacja dokumentuje język pogranicza Mazowsza, Mazur i ziemi lubawskiej. Autorką książki jest Teresa Dwóżnik-Romańska. Publikacja opisuje lokalne słownictwo i zachowuje język, który stopniowo zanika. W przygotowaniu książki wsparcia udzielił Piotr Szatkowski z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Spotkanie autorskie było wyjątkowe, mówi autorka książki Teresa Dwóżnik-Romańska.
3: No jestem zachwycona spotkaniem. Nie myślałam, że takie będzie wesołe, można powiedzieć. Wesołe, bardzo rozrywkowe wręcz. Jestem zadowolona, jestem uskrzydlona z tego spotkania w Płośnicy. Serdecznie dziękuję wszystkim za obecność i za aktywny udział w tym spotkaniu.
2: Takie publikacje są niezwykle istotne dla regionu, mówi dr Piotr Szatkowski.
4: Utrwalają odchodzący świat, który wyrażamy przez język. Mówi się, że język jednak kształtuje nasz sposób rozumowania, nasz sposób interpretowania świata i te wszystkie dawne słówka, często trudno wytłumaczalne takimi słowami ogólnopolskimi, one odchodzą niestety razem z pokoleniem najstarszych mieszkańców naszych okolic. Dlatego bardzo ważne jest, żeby to utrwalić, bo forma pisemna jednak zostanie.
2: Spotkanie prowadził Adam Ejnik z Radia 7. Nasza rozgłośnia była patronem medialnym wydarzenia. Pokazy dawnych zawodów, ludowe wierzenia i gry sprzed lat przygotowano podczas Nocy Muzeów w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu. Wydarzenie przyciągnęło ponad 800 osób. Zwiedzający mogli zobaczyć wystawę Rok Polski w tradycyjnych zajęciach codziennych, która przedstawiała rytm życia dawnej wsi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy w poszczególnych zagrodach. W Kuźni z Żuromina odbył się pokaz pracy kowala. Uczestnicy obserwowali obróbkę rozgrzanego żelaza oraz powstawanie narzędzi codziennego użytku. W zagrodzie z Rępina zaprezentowano papieroplastykę i tradycyjne ozdoby z papieru. Wiele osób zatrzymywało się także przy pokazie prania i maglowania. Zwiedzający mogli przekonać się, jak wyglądały domowe obowiązki bez nowoczesnych urządzeń. W stodole przygotowano wystawę Dawny transport wiejski. Ekspozycja przedstawiała narzędzia i środki transportu wykorzystywane przed laty na wsi. Na uczestników czekały również gry i zabawy naszych dziadków w zagrodzie z Ostrów. W chałupie z Ligówka odbywał się pokaz szycia na maszynie, a w zagrodzie z Chwał można było zobaczyć pracę szewca. W zagrodzie z Rębowa przygotowano pokaz szycia lalki i misia. Podczas wydarzenia pojawiła się także północnica. Demon ludowy opowiadał o dawnych wierzeniach i tajemnicach regionu. Sport. Mławianka Mława wygrała 2-0 w kluczowym wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź 2. Było to spotkanie 32. kolejki Betclic trzeciej ligi. Duma Zawksza znacznie przybliżyła się do utrzymania w rozgrywkach. Drużyna z serca Łodzi była uznawana za faworyta spotkania ze względu na wyższą pozycję w tabeli i kapitalną serię 6 wygranych meczów z rzędu. Mławianka podeszła jednak do starcia bez żadnych kompleksów. Dobrze realizowana taktyka pressingu dała efekt w 40. minucie, kiedy to Widzew pod naporem ofensywnej linii Mławianki stracił piłkę przed własnym polem karnym. Kapitalnym strzałem zza pola popisał się Michał Stryjewski, dając prowadzenie drużynie gości. Sytuacja Widzewa jeszcze bardziej skomplikowała się w 59. minucie, gdy drugą żółtą kartkę obejrzał obrońca Daniel Tanzyna. Mecz zamknęła bramka Tomasza Rojkowskiego. Została poprzedzona imponującym technicznym rajdem Jakuba Soleckiego między obrońcami w polu karnym. Biało-zieloni są coraz bliżej utrzymania. Do końca sezonu pozostają dwa mecze. Z Lechią Tomaszów Mazowiecki i ŁKS Łomża. Tylko 3 punkty w obydwu gwarantują pozostanie na 4. poziomie rozgrywkowym. Mecz z Lechią będzie ostatnim dla Mławianki na własnym terenie w tym sezonie. Odbędzie się w niedzielę o godzinie 17.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7.
5: w regionie numer 1.

0: kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Reklama.
2: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki.
3: Onyx, Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem domu.

0: 847 607 730 147.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama.
3: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Josera. We care, you grow.
4: Wiesz co? Mam problem z paszą dla krów. Poradzisz mi coś?
3: Jasne. Użyj zakiszaczy do trawy kukurydzy Josilac.
4: Co one mi dadzą?
3: Wytłumaczę ci to jak krowie na rowie. Z Josilac fermentacja przebiega bezpiecznie. Bakterie zatrzymują pleśń i hamują niekorzystne działanie drożdży oraz chronią wartości odżywcze paszy. Kiszonka jest gotowa do spożycia szybciej. Krowom smakuje bardziej. A efekt to więcej mleka. Josera. We care, you grow.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
3: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
2: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
3: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
2: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkodę na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
4: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
2: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozorowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Magdalena Frem i Maja Chwalińska wygrały, Kamil Majchrzak przegrał. Nasi tenisiści w różnych humorach schodzili dziś z kortu. Frem wygrała mecz pierwszej rundy turnieju w Strasburgu z Australijką Talią Gibson 7-6-6-3. Chwalińska w pierwszej rundzie kwalifikacji do Rolanda Garrosa pokonała 6-0-6-3 francuskę Alice Ramé. A Majchrzak przegrał swój pierwszy mecz po przerwie spowodowanej kontuzją w Hamburgu z Argentyńczykiem Camilo Ucho-Carabellim 6-1-2-6-3-6. Fermín López nie zagra w piłkarskich mistrzostwach świata. Klubowy kolega Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelony złamał kość śródstopia i nie zdąży wyleczyć urazu przed mistrzostwami świata. López doznał kontuzji podczas niedzielnego spotkania z Betis w przedostatniej kolejce La Liga i będzie musiał przejść operację. Mecz z Betisem był też ostatnim na Camp Nou dla Lewandowskiego, który w sobotę ogłosił swoje odejście z katalońskiego klubu. Tegoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zacznie się 11 czerwca. Polscy piłkarze ręczni w końcu dali kibicom powody do radości. Po niezwykle emocjonującym dwumeczu biało-czerwoni pokonali Austrię i dzięki temu zagrają na przyszłorocznych mistrzostwach świata. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
6: Fakty są bolesne. Drużyna, która kilkanaście lat temu walczyła o medale Mistrzostw Świata, dziś świętuje sam awans na turniej. A jest się z czego cieszyć, bo dwa ostatnie lata to pasmo ogromnych rozczarowań. Wyniki były tak złe, że to Austria była faworytem dwumeczu. Ale na wyjeździe wygraliśmy jedną bramką, a wczoraj zremisowaliśmy w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu rzucił 4 sekundy przed końcem meczu Michał Daszek.
7: Zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska, także wyszło perfekcyjnie.
6: O tym, jak dużo znaczy ten awans, mówi rozgrywający Piotr Jędraszczyk.
8: Poleciałem już ze szczęścia, to było niesamowita atmosfera w hali, hala w Olsztynie odleciała i mamy awans na Mistrzostwa Świata, coś niesamowitego.
6: Polacy na Mistrzostwa Świata awansowali po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w Niemczech na początku przyszłego roku.
5: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
2: Wtorek chłodny nad morzem, tam od 12 do 15 stopni. Na północy kraju 16 maksymalnie, 21 na zachodzie i na wschodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. Może padać deszcz, a po południu na południowym zachodzie, a także w Bieszczadach może zagrzmieć.
9: Radio 7. Radio 7.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Radio 7. Twoje number one. Where we go from here?

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ogromne utrudnienia na kolei po wypadku we Włoszczowej. Potem prokuratura i kontrowersyjny pomysł walki osób bezdomnych. Luka Modrić wybiera się na swój 5. mundial. Marcin Krzemiński. Całkowita blokada na jednym z najważniejszych szlaków kolejowych na centralnej magistrali kolejowej. To po tragicznym wypadku we Włoszczowej w Świętokrzyskiem. Skład relacji Zakopane-Warszawa potrącił śmiertelnie mężczyznę. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ustalają m.in. dane mężczyzny, jak doszło do tragedii. Służby czekają też na zgodę, by puścić ruch pociągów drugim torem. No ale priorytetem jest zabezpieczenie śladów na miejscu wypadku. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula złożyła w prokuraturze zeznania w sprawie organizacji walk osób w kryzysie bezdomności. Polityczka lewicy zeznawała jako świadek po tym, jak zgłosiła do organów ścigania kontrowersyjny pomysł jednej z federacji. Paweł Radzewicz.
3: Gala pod nazwą Kloszard Combat miała wykorzystywać ludzkie nieszczęście. Jej organizatorzy mogli łamać prawo, mówi Katarzyna Kotula.
4: Chcemy wysłać jasny sygnał, że nie ma zgody na promocję przemocy, ale przede wszystkim nie ma zgody na monetyzację takich działań, w których wykorzystuje się osoby w trudnej sytuacji życiowej, osoby w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami.
3: Jak przekonuje polityczka, niewykluczone, że potencjalni uczestnicy walk nie wiedzieli, na co się decydują.
4: Czas, żeby państwo przygotowało dobre narzędzia do reagowania, bo możemy jako politycy składać zawiadomienia do prokuratury, ale jako parlamentarzyści też jesteśmy zobligowani do zmian systemowych.
3: Projekt dotyczący zakazu patostreamingu jest już w Sejmie.
2: Amerykańskie władze wprowadziły tymczasowy zakaz wjazdu dla podróżnych z Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. W Afryce rozwija się epidemia wirusa Ebola. Zmarło już ponad 100 osób. Odnotowano blisko 400 zakażeń. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tak zwanych dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
5: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
2: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrna inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro. Arka Gdynia spada z ekstraklasy. W meczu 33. kolejki przegrała 2-3 na własnym boisku z Termaliką Brookbet Nieciecza, która zresztą też opuszcza najwyższą w Polsce piłkarską klasę rozgrywkową. Dodam, że w sobotę w ostatniej kolejce sezonu Arka zagra mecz wyjazdowy z Rakowem Częstochowa. 40-letni Luka Modrić, jeden z najlepszych piłkarzy Chorwacji w historii, wybiera się na swój 5. mundial. Znalazł się we wstępnym, ogłoszonym dziś 26-osobowym składzie reprezentacji tego bałkańskiego kraju. We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, po południu na południowym zachodzie oraz na północnym wschodzie miejscami burze. Na termometrach od 12-14 stopni na Wybrzeżu i Podhalu, przez 18 w centrum, do 21 na Podlasiu i Polesiu.
6: Jesteśmy już w połowie maja i podsumujemy tydzień, który się zakończył, bo rozpoczął się już kolejny. Zapraszają na to podsumowanie
7: Jan Olczak
6: i Jarosław Wydra.
8: Kultura fizyczna.
6: To pomówmy najpierw o tym, co w naszym regionie, bo cały czas nerwówka w Mławie.
7: Cały czas nerwówka, ale Mławianka robi bardzo duży krok w kierunku utrzymania w Betclic trzeciej lidze. Trudne spotkanie, bardzo trudne, z Widzewem Łódź 2. I to gospodarze czyli zespół Widzewa, był faworytem tego spotkania, bo są wyżej w trzeciej lidze, w klasyfikacji i byli w fantastycznej dyspozycji. 6 wygranych spotkań z rzędu. No więc Mławianka raczej jako underdog przystępowała do tego meczu. Ale drużyna Marka Gołębiewskiego przyzwyczaiła nas już, że niezależnie od tego, z jakim rywalem gra, to stara się jednak grać swoją piłkę. Próbuje narzucać swoją taktykę rywalowi i tak też się stało w tym meczu. W 40 minucie pressing drużyny z Mławy dał efekt. I to jaki? Kiedy to Widzew pod własnym polem karnym stracił piłkę i kapitalnym strzałem zza pola popisał się Michał Stryjewski, wyprowadzając Dumę Zawksza na prowadzenie. Do przerwy 0-1 dla Mławianki, no i bramkę w zasadzie do szatni, więc to na pewno dało nieco impulsu, dało trochę więcej, jeszcze więcej nadziei w serca zawodników. A tej nadziei było tylko więcej, bo w 59 minucie drugą żółtą kartkę ujrzał Daniel Tanzyna, czyli obrońca Widzewa, no i gospodarze musieli kończyć ten mecz w dziesiątkę, a mecz zamknęła bramka Tomasza Rojkowskiego, który no, został idealnie obsłużony przez Jakuba Soleckiego, który no, popisał się naprawdę, naprawdę pięknym technicznym rajdem między obrońcami w polu karnym rywala. No i wynik 2-0 to jest na pewno coś, na co fani Mławianki liczyli, bo w tym momencie klasyfikuje ich to na miejscu 12 w tabeli. Przewaga nad strefą spadkową jest niewielka, jest no nie na tyle duża, żeby wiwatować, żeby się zachwycać. No właśnie, ale zwycięstwo na własnym terenie w następnym meczu z Lechią Tomaszów Mazowiecki powinno to wszystko zamknąć sprawę, powinno dać to bezpieczne utrzymanie w trzeciej lidze. No ale jeśli nie uda się tego meczu wygrać, to pozostaje ostatnie starcie z ŁKS-em Łomża, który zajmuje drugie miejsce w lidze i walczy o baraże do drugiej ligi. Zatem wyzwanie jest ogromne, trzeba dobrze zagrać u siebie.
6: Mława się stresuje, denerwuje, a Rypin ma powody do radości i do dumy, bo Laura Zalewska została mistrzynią Europy w karate Kyokushin. Tytuł wywalczyła podczas 9 wagowych mistrzostw Europy World Kyokushin Budokai w Grecji. Polka przez całe zawody prezentowała się doskonale. W półfinale potrzebowała zaledwie 20 sekund, by pokonać reprezentantkę Rumunii. Jeszcze większe emocje przyniósł finał. Laura zmierzyła się z zawodnikami z Ukrainy i zwyciężyła dzięki skutecznej technice, no i pomogło jej oczywiście zdobyte wazari. To kolejny sukces młodej sportsmenki z Rypina, bo zaledwie miesiąc wcześniej zdobyła tytuł mistrzyni, ale mistrzyni Polski. Cała reprezentacja bardzo dobrze się zaprezentowała i zakończyła te mistrzostwa na pierwszym miejscu klasyfikacji medalowej. Wywozimy z tych zawodów 26 krążków. No i przesiadamy się teraz na rowery, bo miał miejsce 5-etapowy wyścig Baku Hankendi. Oczywiście Baku Hankendi to dwie miejscowości, które są w Azerbejdżanie i mieliśmy tutaj naszą mazowiecką ekipę Mazowsze Serce Polski. Drużynowo na 12 miejscu w klasyfikacji generalnej najwyżej uplasował się Franciszek Matuszewski, 33 punkty, 17 minut i 52 sekundy straty. Tuż za nim Antoni Muryj, ekipa Mazowsze Serce Polski, próbowała swoich sił na azerskiej ziemi, a siatkarze dwóch polskich klubów próbowali swoich sił w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. W finale Aluron CMC Warta Zawiercie przegrała z Perugią, ale doskonale dysponowaną. Nie wiem, czy ktokolwiek był w stanie wczoraj Perugię pokonać. Projekt Warszawa, nasz mazowiecki reprezentant, na 4. miejscu, przegrana w półfinale, przegrana także w meczu o 3. miejsce, ale przypomnijmy sobie, że Projekt Warszawa jeszcze nie tak dawno był w niebycie, nie miał sponsora, nie wiadomo było, co w ogóle z tym klubem będzie, czy będzie funkcjonował, czy dalej będzie istniał. Niewiele czasu minęło, a okazuje się, że są w czwórce w Europie, więc są powody do radości. piłkarze ręczni także się cieszą, bo awansowali na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Wygrali pierwszy mecz z Austrią na wyjeździe. U siebie zremisowali 30-30 i ten mecz zdecydował o awansie na Mistrzostwa Świata. W tenisie Iga Świątek. Jak podsumujesz jej udział w turnieju w Rzymie? Doszła do półfinału, tam przegrała z Jeleną Świtoliną, która wygrała cały ten turniej.
7: Turniej na pewno na plus po tym, co widzieliśmy w Stuttgarcie, no bo w Madrycie oczywiście krecz. Półfinał, tak jak zresztą wspomniałeś, porażka z Eliną Świtoliną, która jest mimo wszystko świetnie dysponowana. To jest bardzo dobry sezon dla doświadczonej Ukrainki. Iga, no ten mecz z Jessica Pegulą czy Naomi Osaka był mimo wszystko znany. To jest bardzo dobry sezon dla doświadczonej Ukrainki. Iga, no ten mecz z Jessica Pegulą czy Naomi Osaka był mimo wszystko znacznie lepszy.

0: się rozpoczynał ten mecz.
1: No, po 22 było.
0: No tak, no to nawet po tej 22, ale weźmy pod uwagę, że zawodniczki były chyba, jak dobrze pamiętam, 4 czy 5 godzin wcześniej na korcie, więc no także ten moment na rozgrzewkę też był bardzo krótki, więc te pierwsze gemy, które obserwowaliśmy, były no nieco szarpane, trzeba to powiedzieć wprost, więc nie było na początku tego rytmu i stąd porażka Igi w pierwszym secie. Potem wyglądało to nieco lepiej, drugi set 6-2. No i niestety w trzecim Ukrainka wyglądała już znacznie lepiej. Niepotrzebne błędy Polki i tak się to skończyło na półfinale. No ale właśnie Świtolina tą formę udowodniła, wygrywając Kokogo w finale. No cóż, przed Roland Garros, jakie tak naprawdę możemy wyciągnąć wnioski? Jest forma gdzieś tam do wyciągnięcia jeszcze. Jest taki zalążek nadziei na to, żeby wrócić do tych sukcesów. Na pewno nowy trener nieco pomaga. Doświadczenie z trenowania Rafaela Nadala, no to coś nam to mówi, że chyba na francuskich kortach powinno być dobrze. No i to też było widać, ten wpływ, bo dużo większa rotacja w grze Polki zauważalna. Wydaje się, że możemy liczyć na nieco bardziej optymistyczny wynik, niż widzieliśmy w ostatnich tygodniach, ostatnich miesiącach. No ale trzeba tak naprawdę poczekać, zobaczyć, z jakimi rywalkami będzie się Polka mierzyć na francuskich kortach i trzeba trzymać kciuki, bo szansa jest, ale trzeba trochę temu szczęściu pomóc.
1: W Strasburgu Magdalena French dzisiaj pokonała pierwszą rywalkę, a w Hamburgu Kamil Majchrzak już po pierwszym meczu pożegnał się z tym turniejem. No zobaczymy, ilu reprezentantów i reprezentantek będzie na Rolandzie Garrosie, który już w niedzielę startuje, bo wiem, dzisiaj rozpoczęły się kwalifikacje, no i mamy tam Lindę Klimowcową, mamy Maję Chwalińską. Maja dzisiaj pierwszy mecz tych kwalifikacji wygrała. Miejmy nadzieję, że będzie to maksymalna obsada, jaka może w Paryżu rywalizować o najwyższe laury. Patryk Sieracki jako jedyny do Szanghaju się wybrał na meeting diamentowej ligi, ale w rywalizacji na 800 metrów jego rola była jasna. Był pacemakerem, no ale teoretycznie jedyny Polak, który w tych zawodach lekkoatletycznych wziął udział. World Triathlon Series, zawody w Yokohamie z udziałem naszego reprezentanta Michała Oliwy, który zakończył rywalizację na 21. miejscu. MMA, KSW 118 w Kaliszu. W walce wieczoru Piotr Kuberski pokonał Michała Michalskiego przez TKO w pierwszej rundzie. Kolejne sporty walki: Knockout Boxing Night 45 w Świętochłowicach. Trochę z marszu przystąpił do tego starcia Fiodor Czerkaszyn, no ale okazało się, że warto było podjąć to wyzwanie. Wygrał przez techniczny knockout w piątej rundzie z Chorwatem Mate Rudanem, więc kolejna walka odhaczona, zaliczona na plus. Bangkok One Fight Night 43. I tu mieliśmy starcie Martyny Dominczak z Johanną Persson ze Szwecji. No i Polka po trzech rundach okazała się lepsza. Było to starcie Muay Thai. Wyścigi samochodowe. Za miesiąc będziemy mieli 24-godzinny wyścig Le Mans, ale w ten weekend mieliśmy 24-godzinny wyścig na torze Nürburgring.
0: Tak, no to jest wyścigowe święto w nieco innym wydaniu niż to, co widzimy, no powiedzmy sobie, na co dzień, bo jednak tor, który nazywany jest od lat zielonym piekłem, rządzi się swoimi prawami. Widzieliśmy dużo kierowców, którzy są znani nie tylko z wyścigów długodystansowych. Mieliśmy Maxa Verstappena, czyli czterokrotnego mistrza świata Formuły 1, który razem ze swoją ekipą Mercedesa z numerem 3 no, walczył o zwycięstwo. Był zresztą bardzo blisko tego zwycięstwa, ale niestety zawiodła ich maszyna, co też się zdarza w tych bardzo długich wyścigach. nie wygrali wcale faworyci tego wyścigu, bo tak samo Kevin Estre, który jest, no był sam w sobie faworytem, bo od wielu lat pokazuje swoją świetność.

0: dyspozycję w takich wyścigach też zawiodła go maszyna. Wygrał team Mercedesa Ravenol z numerem 80. Też bardzo doświadczona ekipa. No ale ten wyścig to nie jest tylko tak naprawdę jeżdżenie z najszybszym tempem przez całe 24 godziny, tylko też trzeba uważać na każdy błąd, na każde najechanie, na tarkę. Trzeba szanować mimo wszystko ten samochód. No i to właśnie ta ekipa zrobiła najlepiej. Podobnie sprawy się mają w Le Mans, które, tak jak wspomniałeś, już za miesiąc. Tam też trzeba bardzo uważać na swoje samochody, ale tam się ścigają już inne klasy, bo poza GT3-kami będziemy mieli oczywiście hyperkary, w których będzie się ścigał Robert Kubica, na którego dobry wynik na pewno liczymy, biorąc pod uwagę to, że rok temu to właśnie jego Ferrari z numerem 83 AF Corse zwyciężyło w tym jakże prestiżowym wyścigu, więc mamy nadzieję na powtórkę.
1: Na motocyklach też się ścigano w ten weekend. Motocrossowe Mistrzostwa Europy odbyły się w Obornikach i tam w kategorii MX65 Filip Juszczyk przed własną publicznością wygrał drugi wyścig. Walka była widowiskowa i jako pierwszy dojechał do mety w tym drugim wyścigu. No i tak ten tydzień się prezentował. W przyszłym będziemy mieli już Rolanda Garrosa, więc będziemy po pierwszych meczach prawdopodobnie, bo chyba pierwsza runda, nie, trzy dni pierwsza runda się odbywa, więc być może zobaczymy, jak tę drabinkę jeszcze organizatorzy ułożą. No i pewnie to głównie zajmie nasze głowy. No i oczywiście Mławianka, która będzie walczyć o utrzymanie w trzeciej lidze, jeszcze tylko dwa mecze i ten najbliższy już w ten weekend. To wszystko podsumujemy w następny poniedziałek. Na kulturę fizyczną zapraszają już teraz
0: Jan Olczak
1: i Jarosław Wydra, a dziś mówimy dobranoc.
0: Do usłyszenia.
2: Kultura fizyczna.